0: Kasztelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: SK Gorzów News.
5: Konrad Baranowski, to jest nasza rozmowa, a dzisiaj będzie bardzo artystycznie. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pani Joanna Pisarewicz, dyrektorka Filharmonii Gorzowskiej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
5: Zacznę od miłych rzeczy. Będziemy tak troszkę dzisiaj lawirować między tymi dobrymi, troszkę gorszymi. Mam nadzieję, że skończymy dosyć pozytywnie, tak jak zaczynamy, ponieważ Filharmonia Gorzowska jako instytucja w tym roku obchodzi 15-lecie istnienia. W zasadzie już ta 15 rocznica minęła. No i właśnie, wiemy, że wyszliście, jak co roku zresztą, do Gorzowian, jakby z wydarzeniami, jakby tutaj przy okazji 15-lecia były koncerty m.in. w Parku Kopernika, no ale oczywiście w kilku innych lokalizacjach. Czy coś jeszcze na 15-lecie?
6: No tak naprawdę świętujemy cały rok. Przyjęliśmy sobie taką ideę, że oczywiście w okolicach urodzin wyjdziemy do mieszkańców i będziemy kontynuować koncerty w parkach, w przestrzeni miejskiej, ponieważ one dają nam dużo satysfakcja, ale też z racji takiego bardzo pozytywnego odbioru przez mieszkańców, ale też są możliwością spotkania się z Państwem w takich niecodziennych okolicznościach. Czyli nie w sali koncertowej, która jeszcze część gorzowian w jakiś sposób blokuje i odstrasza, ale w zupełnie innej formule, w której muzycy mogą dla Państwa zagrać, ale mogą też z Państwem porozmawiać i jest zupełnie inny, bliższy kontakt. Takie spotkania naprawdę nas bardzo pozytywnie motywują, a drugą rzeczą, która bardzo pozytywnie tutaj nas zaskakuje, przekonują się często właśnie odbiorcy tego rodzaju spotkań i tego rodzaju wydarzeń, to przyjścia do Filharmonii. Czasami na pikniki chopinowskie na początek, a później na koncerty i to jest dla nas bardzo pozytywne doświadczenie i stąd kontynuacja. Natomiast świętujemy, jak już wspomniałam, cały sezon artystyczny. Wszystkie wydarzenia zostały w tym 15 sezonie artystycznym zaplanowane tak, żebyśmy mogli gościć znanych artystów, żeby ten program był bardzo różnorodny. Wyjątkowa edycja festiwalu za nami, musical już 10. Też pieczołowicie dobrany po to, żeby przyciągnąć jak największą grupę odbiorców. No i zakończenie sezonu. Postanowiliśmy zakończyć sezon musicalem Bernsteina, Kandydem, który jest takim rzadko wykonywaną perełką, ponieważ jest to kompozycja rzadko wykonywaną perełką Bernsteina właśnie, kompozytora, który łączy klasykę z Broadwayem i w ten sposób chcieliśmy zaakcentować jeszcze taką większą otwartość i naszą różnorodność i przyciągnąć tych nieprzekonanych.
5: Zamknięcie sezonu, jeżeli dobrze pamiętam, 19 czerwca. Jeszcze na chwilę na pewno zahaczymy o ten temat. Jeszcze chwileczkę chcę zostać przy tych wyjściach na zewnątrz do ludzi, bo ja przynajmniej mam takie wrażenie, to akurat będzie bardzo subiektywnie, że to wydarzenie, no bo trzeba przyznać, że ono przyciąga tłumem. Zawsze, gdziebyście się nie pojawili, na którym osiedlu, parku. Ja mam wrażenie, że tu przychodzą też ludzie, którzy, to co pani wspomniała, nie chcą się dać zamknąć w tej sali koncertowej, no gdzie wiadomo, trzeba się jednak porządnie ubrać, gdzieś tam coś bardziej szykownego. Nie każdy ma na to czas, nie w każdego stylu to jest, natomiast do parku gdzieś koszulka na ramionczkach, prawda, i tak dalej, ale wciąż można sztuki wyższej trochę zaznać.
6: Ależ oczywiście repertuar też dobierany jest w taki sposób, żeby to były często aranżacje muzyki rozrywkowej, ale nie tylko. Taneczne melodie z całego świata również mogą nas wprowadzać w bardzo dobry nastrój. Ja obserwuję taką grupę osób, które przekonują się właśnie poprzez taki kontakt w trochę innym stylu z naszą muzyką, z muzykami naszej orkiestry, którzy jak raz doświadczą koncertu w naszej sali koncertowej, tego właśnie, jak pan wspomniał, w zamkniętej sali koncertowej z obowiązującymi pewnymi normami, to później do nas wracają. I to nie jest tak, że w tej muzyce należy doszukiwać się takiej klasycznej. Często wydaje się niektórym odbiorcom, że ona może być trudna. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby przyjść i dać się ponieść temu, tej atmosferze i tej muzyce, która wybrzmiewa w sali koncertowej rewelacyjnie, bo mamy bardzo dobrą akustykę.
5: Legendarna akustyka, doceniana w Polsce zresztą.
6: Dokładnie. Muzykę wykonywaną przez naszych muzyków w sposób naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I to potrafi przełamać, jak się przekonujemy, rozmawiając właśnie z osobami, które często przychodzą do nas po raz pierwszy, bo doświadczyły kontaktu z nami albo właśnie podczas takich wydarzeń plenerowych, albo podczas muzycznego raczkowania. I ta publiczność się odmładza i potrafią ci ludzie odnaleźć takie miejsce, w którym właśnie ta wybrzmiewająca muzyka na żywo. Bardzo często jest też tak, że nie do końca są świadomi ci odbiorcy, na co przychodzą tak stricte, ale dają się porwać właśnie tej atmosferze, tej muzyce wykonywanej przez często 50-70 muzyków na scenie i chcą wracać i chcą doświadczać tego coraz bardziej, a znam osoby, które jak dały się raz ponieść tej atmosferze i temu czasowi, w którym można naprawdę pozostawić cały trud minionego tygodnia za sobą i zrelaksować się, powracają ciekawi tego, co zaprezentujemy w kolejnym tygodniu.
5: No tak, jedni wykupują karnet na nie wiem, sezon swojej ulubionej drużyny sportowej, inni na sezon artystyczny, na przykład Filharmonii Gorzowskiej,
6: tak,
5: prawda? Każdy potrzebuje czegoś innego.
6: Mamy takich malomanów prawie 100, którzy regularnie uczestniczą w wydarzeniach, wybierają sobie w sezonie artystycznym albo wszystkie, albo większość koncertów i przychodzą regularnie.
5: Jest 1/4 sali, dobrze pamiętam?
6: To jest 1/5 sali.
5: 1/5, mhm. Chcę porozmawiać o budynku teraz, no bo tutaj w trakcie, jeżeli dobrze pamiętam, kwietniowej sesji Rady Miasta, czy marzec, kwiecień, kwietniowa chyba. No dosyć głośno wybrzmiało, że jest problem z budynkiem Filharmonii Gorzowskiej. Właśnie, świętujemy 15-lecie, ale jest ten zgrzyt, że gdzieś tam się pojawia wilgoć, że jest problem z centralnym sterowaniem w ogóle budynkiem, co jak rozumiem, i za chwilę do tego przejdziemy, jest takim kluczowym elementem, dzięki któremu to wszystko jakoś funkcjonuje. Co się dzieje z tym budynkiem? Co w tym momencie jest robione? Czy to jest na etapie pozyskiwania finansowania? Czy co tam właśnie się dzieje teraz?
6: Obiekt Filharmonii jest obiektem, którego utrzymanie kosztuje nas rocznie około 3 milionów, ponad 3 miliony. To jest obiekt nowoczesny, obiekt, który wymaga stałego nadzoru, realizowania wielu serwisów, ponieważ naszpikowany jest wieloma urządzeniami technicznymi, które pomagają nam zachowywać po pierwsze bezpieczeństwo na tym obiekcie, to jest dla mnie najbardziej istotne. Po drugie, tym obiektem zarządzać. Pamiętajmy, że w obiekcie magazynowane są instrumenty, wartościowe instrumenty, które wymagają odpowiednich warunków, jeżeli chodzi o wilgotność, temperaturę, tak żeby je przechowywać i żeby mogły nam jak najdłużej służyć. Więc mamy oczywiście windy, których trzeba przeglądów dokonywać stale, przeglądy obiektu, przeglądy budowlane obiektu i tak dalej. I każdy obiekt, właściciele domów czy innych nieruchomości wiedzą, że wymaga stałego doglądania. Jak tylko pojawiają się jakieś oznaki degradacji tego obiektu gdziekolwiek, to my staramy się o ten obiekt tak dbać, żeby nam wszystkim mógł jak najdłużej służyć. Od jakiegoś czasu, bo to wybrzmiało na sesji, pojawiły się takie symptomy przeciekania dachu w foyer. Foyer jest taką wizytówką i miejscem, w którym spotykamy się wszyscy przed koncertem i chcemy dbać o to, żeby no, w tym miejscu było jak najmniej oznak, czy to eksploatacji, czy zużywania się obiektu.
5: To jest taki efekt pierwszego wrażenia, dokładnie, jak ktoś pierwszy raz jest w obiekcie, prawda?
6: Tak. No i w tym momencie staramy się o środki dodatkowe z miasta, ponieważ koszt naprawy poszycia dachowego w tym miejscu, tak naprawdę to będzie po części modernizacja z racji tego, że trzeba tam zmienić system zamontowania czy wmontowania w to poszycie dachowe okien. No, wymaga nakładów w wysokości około 200 tysięcy. Instytucja takich środków nie posiada, stąd nasze starania i nasz apel do radnych, żeby i pana prezydenta, żeby wsparli nas tutaj w tej naprawie. To jest jedna rzecz, którą należy zrealizować niezwłocznie. Bardzo bym chciała, żeby to się wydarzyło w tym roku, żeby móc zahamować przeciekanie tego dachu i konieczność później prowadzenia napraw wewnątrz. Natomiast drugą rzeczą jest system do zarządzania obiektem. To prawda, ten system się wyeksploatował. Tak jak się eksploatują urządzenia techniczne wszelkie, firmy, które właśnie zakończyły realizację audytów na tym obiekcie, no, stwierdziło, że ten system i tak działał długo. 15 lat to jest czas, po którym tego rodzaju systemy tracą wsparcie i wymagają wymiany, a jest to niezwykle istotne, ponieważ taki system jest miejscem, z którego odbywa się zarządzanie zarówno ogrzewaniem obiektu, jak i sterowaniem wszelkimi wentylacjami, utrzymaniem poziomu wilgotności i bezpieczeństwa wewnątrz. Na ten moment, ponieważ część z tego systemu się totalnie wyłączyła, sterujemy tym systemem ręcznie. Wymaga to dużego zaangażowania ze strony pracowników technicznych, dokonywania przeglądów i sterowania ręcznie w każdym pomieszczeniu właśnie tym ogrzewaniem. Na szczęście sezon grzewczy się zakończył i robimy wszystko, żeby ta naprawa, ona może być długofalowa, po to, żeby nie wyłączać obiektu z eksploatacji czy części pomieszczeń. Musimy tę naprawę zrealizować tak, żeby to było najmniej inwazyjne, bo cały czas życie w instytucji się toczy z małą przerwą w okresie letnim, gdzie możemy wyjść na zewnątrz z piknikami chopinowskimi, ale tak naprawdę 30 dni w miesiącu w Filharmonii codziennie coś się dzieje, więc trzeba tutaj logistycznie dobrze zaplanować tą wymianę. Zaczniemy na pewno od naprawy tej części, która zajmuje się ogrzewaniem, później wentylacjami. I mam nadzieję, że system posłuży nam kolejne 15, być może troszkę dłużej, lat.
5: Jakie to są koszty?
6: To są koszty rzędu, aktualnie kosztorysujemy jeszcze i rozpatrujemy różne możliwości, bo to nie jest prosty temat. Około 400 tysięcy naprawa. No, w tym roku może uda nam się zrealizować, mam nadzieję, tą jedną część związaną z ogrzewaniem. Szacujemy jeszcze, ale w okolicach 200 tysięcy to będzie koszt na ten rok i druga część w przyszłym roku.
5: Jeszcze jedno wydarzenie kulturalne, o które już chciałbym zapytać. Październik zazwyczaj, festiwal Killara. Były obawy, właśnie a propos tego tematu finansowego, który już wcześniej poruszyliśmy, ale były obawy, czy on nie będzie zagrożony, ale tu już zdradzę Państwu tajemnicę, że przed rozmową pani dyrektor mi trochę zdradziła tajemnicę, że raczej zagrożony nie jest. Potwierdźmy to.
6: To prawda, festiwal 13 już, więc niemal równo z naszym rozpoczęciem działalności 2 lata po występie. startował. Myślę, że jest już swego rodzaju marką i jest coraz bardziej rozpoznawalny i przyciąga odbiorców nie tylko z Gorzowa, ale gościmy często grupy również z Poznania czy ze Szczecina. Staramy się, żeby festiwal nabrał wymiaru takiego święta i czegoś bardzo wyjątkowego, co nas będzie wyróżniało na tej mapie kulturalnej Polski. I przed nami bardzo ciekawa edycja festiwalu między estetykami. Tak jak zapowiedzieliśmy 2 lata temu, staramy się trochę zmienić i przekierować na trochę inne tory ten festiwal, ponieważ wcześniej muzyka współczesna była, znajdowała się w programie festiwalu przede wszystkim. I kolejny festiwal między estetykami ma za zadanie zderzać znowu coś, co było wcześniej.
5: Połączyć te formy gdzieś.
6: Zapowiem tylko, że z bardzo ciekawym projektem na naszej scenie zagości Adam Wałdych.
5: Pani Joanna Pisarewicz, dyrektorka Filharmonii Gorzowskiej, była moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję serdecznie.
5: I Konrad Baranowski rozmowę prowadził. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
4: SK Gorzów News.
5: Konrad Baranowski, witamy przy kolejnej naszej rozmowie. Dzisiaj będzie politycznie, lokalnie. Moim Państwa gościem jest były prezydent Gorzowa Tadeusz Jędrzejczak. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu, witam Państwa.
5: Zacznę od tematu, o którym ostatnio dosyć głośno, czyli Filharmonia Gorzowska. No i wielu gorzowian pamięta to jako taką spuściznę, takie dziecko poza Słowianką, chyba drugie największe, które Pan po sobie zostawił. Do tego, co było w przeszłości, wrócimy. Na razie zajmiemy się teraźniejszością. Pilnych napraw wymaga budynek, tak naprawdę 200 tysięcy na dach, 600 tysięcy, żeby ogarnąć też komputerem centralnego sterowania. Niedawno zresztą z panią dyrektor Pisarewicz rozmawiałem. Niech pan powie tak według pana opinii, czy uważa pan, że niektórym po prostu gdzieś kole po prostu ta filharmonia i specjalnie jest ona niedofinansowana, czy w ogóle przestać się finansować? Co zrobić z tą filharmonią? Bo nawet głupich, że tak użyję takiego słowa, 200 tysięcy z miasta chociażby nie da się wyciągnąć na remont dachu.
0: Wie pan, no to jest żałosne, o co pan mnie pyta, no ale my mamy taki poziom władzy. Bo to jest kwestia, wie pan, na jakim poziomie jest władza, jakie ma potrzeby i w ramach tych swoich potrzeb kształtuje politykę i decyzje. Dla mnie poziom kultury władzy, która w Gorzowie od kilkunastu lat jest pokazany na bulwarze tym plastikowym Januszem, który tam siedzi z dużym brzuchem i to jest właśnie te potrzeby, które są według władzy najważniejsze. Zapotrzebowanie na tego typu kulturę masową jest duże. No wiadomo, że kultura łatwa jest przyjmowana łatwo i ludzie z chęcią to robią. A co do filharmonii, tym ludziom nie jest potrzebna filharmonia. Zresztą filharmonia została w Gorzowie tak naprawdę sprowadzona na margines. Zrobiono z tego dom kultury, w którym występują artyści i państwo się chwalą, że wystąpił taki czy inny artysta, czy aktor, czy tam ktoś zagrał, czy cyganie zaśpiewali, czy zagrała orkiestra dęta. I są tam filharmonie zupełnie co innego. W innym celu była powoływana. Była to 16. filharmonia w kraju. Kto jeszcze pamięta, jakie osoby przyjeżdżały do Gorzowa z poparciem tej filharmonii, dlatego że uważano zarówno Krzysztof Penderecki, jak i wiele innych poważnych person ze świata kultury polskiej, ale też i międzynarodowej, uważali, że jest to kolejny element polskiej kultury, która wzbogaca się o 16. filharmonię, że polska kultura muzyczna, że polska kultura artystyczna ma kolejne miejsce do tego, żeby się rozwijać, że będą mogli grać polscy muzycy, dyrygować polscy dyrygenci, będą mogli występować polscy soliści, a jednocześnie polscy kompozytorzy będą mieli swój konkurs, bo taki konkurs żeśmy rozpoczęli polskiej muzyki współczesnej. I szliśmy w tym kierunku i to cieszyło się dużą popularnością, bo już mieliśmy niemal na wszystkich koncertach pełne sale. Nagrywaliśmy płyty, otrzymywaliśmy liczne nagrody. Chcę przypomnieć, że Maksym Węgierow dyrygował Filharmonią Gorzowską z laureatką pierwszego miejsca z Korei, konkursu Winiawskiego i tak dalej, można to wymienić. Tym ludziom nie jest to potrzebne, oni nie mają takich potrzeb. U nich największym wydarzeniem artystycznym jest wartownia, i to im wystarczy. Jeżeli chodzi o obiekt, za ten obiekt, czyli za Filharmonię Gorzowską, dostaliśmy najwyższą nagrodę, jaką można było dostać w tym czasie w Polsce jako budynek użyteczności publicznej. On jest obiektem ekologicznym, ma na dachu trawę, jest przygotowany na różnego rodzaju sytuacje. No jest kwestia jego eksploatacji. Jeżeli jest właściwie eksploatowany, a dyrekcja i ludzie, którzy tym się zajmują, się na tym znają, a nie chodzą i nie opowiadają, kto ze znanych z pierwszych stron gazet popularnych czy z internetu u nich akurat był i wystąpił, był, ludzie płakali, a zajmuje się tym, do czego został powołany, to takiej sytuacji nie może być. Takiej sytuacji, jak pan widzi, nie ma w innych obiektach, bo właściwie są zarządzane. Jakby to jest jakby sprawa pierwsza i sprawa druga, to nie są żadne środki finansowe i w ramach każdej jednej inwestycji za jakiś czas nie tylko wymagany jest przegląd, ale też i bieżące naprawy. Nie wiem, co tam się psuje i co nie działa, jak to było eksploatowane, bo rzadko chodzę do Filharmonii, bo nie ma tam programu artystycznego, na który warto często chodzić. Niemniej jednak, jeżeli taka sytuacja jest, no to jest po prostu hańba dla władzy, dla radnych, którzy najwięcej czasu poświęcają na układanie się i robienie układu gorzowskiego na różnego rodzaju sposoby poprzez różnego rodzaju wpływy, pieniądze i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli nie ma czasu na Filharmonię, to po prostu zamknąć, tak jak komuniści w Związku Radzieckim, zróbcie tam ten magazyny ze zbożem i postawcie swoich znajomych, kumpli, rodziny na straży. Od znajomych rolników pobierzcie opłaty za kapustę, sałatę i sobie to zróbcie, bo jeżeli wam to jest niepotrzebne, to powiedzcie tym mieszkańcom Gorzowa, to co wam jest w tym mieście potrzebne, skoro wam już nic nie jest potrzebne poza waszymi prywatnymi sprawami.
5: Chleba i igrzysk, prawda? No tylko, że te igrzyska też nie wygórowane.
0: Wszystko jest dla ludzi, tak? I ludziom jest potrzebna i Filharmonia, i teatr jest potrzebny. Wie pan, teatr nie chcą zamykać, bo dyrektor jest w porządku, jest kumpel, tak? Trzyma z platformą, jest w porządku, teatr nie trzeba zamykać i magazynu ze zbożem nie trzeba robić, mimo że też trzeba dokładać. I to nie jest przedmiotem, nie jest problemem. Problemem jest to, co zrobił Jędrzejczak, bo to po prostu przerasta ich wyobrażenie i nie mogą nic takiego zrobić do tej pory. Już nie zrobią, bo nie są do tego zdolni, nie mają talentu. Ale wracają tutaj do tych naszych gorzowskich spraw. No to jest wstyd po prostu, wie pan, przed innymi miastami, przed innymi prezydentami, przed ludźmi, którzy się trochę tym samorządem zajmują, bo ludzie przecież czytają to wszystko. Dziennikarze są wystraszeni, nie chcą podskoczyć, że tak powiem, władzy politycznej, bo ich powywalają z redakcji. Wie pan, ludzie w Warszawie, w Krakowie czy w innych miastach pokazują palcami na składy rad nadzorczych spółek w Gorzowie. Pokazują, jakie są związki, jakie są powiązania, co to ma służyć. I co jest najciekawsze? I ci ludzie, którzy decydują pieniądze w województwie, którym Wójcicki płaci poprzez rady nadzorcze, nie rewanżują mu się pieniędzmi na Filharmonię, wie pan. No to ja się pytam, panie Jacku, kolego, drogi prezydencie, to za co ty im płacisz? Skoro nie rewanżują się w żaden sposób, tylko za to, żeby mieć spokój na posiedzeniach rady miasta. To jest, wie pan, to jest żałosne, bo ten kraj gnije. Nikt na to nie reaguje. Gniją samorządy. To widzimy przecież na Śląsku i widzimy to w Opolu i w Poznaniu i w Gorzowie i w Zielonej Górze. I tak można wymieniać po kolei. Przecież to, co się dzieje w województwie, jest dokładnym powtórzeniem tego, co do tej pory było, wbrew zapewnieniom wcześniejszym. No przecież ten kraj nie będzie funkcjonował. Ludzie się od tego odwracają. Ja dziwię się, znaczy ja się nie dziwię, bo ja tych ludzi znam, ale jeżeli przeciętny obywatel nie ukrywa swojej frustracji tym, co się dzieje w Polsce, poziomem intelektualnym i merytorycznym polityków, na dyskusję publiczną o tym, kto zasiada w Radzie Miasta, jakie opinie ludzie mają o władzach miasta w Gorzowie czy w Zielonej Górze, są po prostu nieprawdopodobne, niespotykane wcześniej, jeszcze przed kilkoma laty, i nikomu to nie przeszkadza. Nikt na to nie reaguje, wszyscy uważają, że ludzie sobie pogadają, a potem tak będą na nich głosowali. To jest prosta droga do rewolucji, bo to prowadzi do tego, że pewnego dnia ta masa krytyczna, która krytykuje to i się z tym nie zgadza, po prostu pójdzie, zagłosuje na Grzegorza Brauna. I to się tak, proszę pana, skończy, ale tak się samo skończy w Gorzowie. innej drogi nie będzie. Prezydent Wójcicki już kandydować nie będzie mógł. W związku z tym będzie balotaż. Już jeden kandydat codziennie prowadzi kampanię wyborczą. Pozostali przebierają nogami. Ale ten układ, który jest, się nie utrzyma. W związku z tym trzeba mieć świadomość tego, że będzie day after. Będzie zawsze poniedziałek i w ten poniedziałek trzeba będzie się przygotować na to, że przyjdą nowi ludzie, którzy będą szukali uzasadnienia dla swojej krytyki. A to uzasadnienie znajdą w dokumentach, bo nie wszystko da się ukryć, nie o wszystkim będzie można powiedzieć. Nie wiedziałem, że mój pracownik najbliższy jest skazany wyrokiem sądowym. To takie opowieści przechodzą w Gorzowie.
5: Dokumenty giną.
0: Dokumenty giną, a za zaginięcie dokumentów jest też kodeks karny. W związku z tym ostrzegam wszystkich tych, którzy są przekonani o swojej bezkarności, że bezkarność się kończy. Kończy się era tego bezchołowia, który jest w tej chwili w kraju. Widać, jakie problemy mamy i co coraz większe z gospodarką, z finansami publicznymi. Na arenie międzynarodowej już nic nie znaczy, jesteśmy na całkowitym marginesie. Będziemy mieli coraz większe problemy z Ukrainą, ale tak samo będzie u nas wewnątrz Polski i tak samo będzie w samorządach.
5: No właśnie, o te samorządy jeszcze na chwilkę, za chwilę wrócimy do Filharmonii, ale teraz o te samorządy chcę zapytać. Głośno niedawno było o Krakowie, bo rzadko się zdarza, żeby referendum odwołujące prezydenta, nie radę, ale prezydenta, w tym przypadku było udane, chociażby ze względów frekwencyjnych, prawda? Czy jest pan sobie w stanie wyobrazić scenariusz, w którym do takiej sytuacji mogłoby dojść w Gorzowie?
0: No ja miałem referendum, ja byłem
5: aresztowany. Tak, ale czy teraz właśnie na przykład prezydent Wójcicki może...
0: Trudno mi powiedzieć, nie znam nastroju w mieście, jakie one są. Widzę czasami w internecie, że dziennikarze są bardzo ostrożni w tym, ażeby nie wychylić się ponad 1 mm, żeby nie mieć na drugi dzień wypowiedzenia z pracy, czy to w mediach publicznych, czy w prasie, bo to wszystko jest jeden wielki układ, który tutaj rządzi. Więc ja byłem zdziwiony tym, że to referendum w Krakowie tak się zakończyło. Dlatego, że to się rzadko zdarza, a w dużych miastach w zasadzie się nie zdarza, więc trudno mi sobie wyobrazić, bo dawno w Krakowie nie byłem. Kiedyś przyjaźniłem się bardzo z Jackiem Majchrowskim, byłym prezydentem Krakowa przez długie lata. No jest to był styl inny. Kiedyś rozmawiałem z Jackiem, jak już Miszalski był wybrany, no to opowiadał mi, że to dzieją się różnego rodzaju rzeczy niepoważne. Już tam nie będę przypominał jakie, ale mówi, że to nie przystoi prezydentowi Krakowa, żeby takie historie miały miejsce. Łącznie tam z tatuażami na głowie, wie pan, historiami tam pięcioliterowymi i tak dalej. Więc nie. To nie. I myślę, że jest to też nauczka dla Donalda Tuska, ale efekt tego jest taki, że rozwiązał struktury premier na Małopolsce, tylko to niczego nie rozwiązuje. U nas też kiedyś rozwiązali struktury, jak pan widzi, ci co zostali, ci co byli przyczyną ich rozwiązania, dzisiaj są przy władzy i sobie dobrze sobie w tym wszystkim radzą, a ci co byli niewinni są, czasami dostają stanowiska jeszcze jako zapłatę za to, że byli lojalni. I kończąc wątek referendów tego typu, ja jestem przeciwko temu, ażeby zmieniać wyniki demokratycznych wyborów poprzez referenda, bo przy tym rozdrganym społeczeństwu ilości i możliwości zatrudnienia różnego rodzaju firm PR-owskich, troli, nie troli i tak dalej, botów, jak się to teraz mówi, szereg innych rzeczy, każdego można załatwić. I o każdym ma powiedzieć wszystko i każdego można przekonać, żeby było zupełnie inaczej. Taką metodę Wójcicki i jego ekipa z biznesem, szczęścią biznesu gorzowskiego, przyjęli na mnie w 2014-2013 roku, wynajmując mieszkanie na 30 stycznia. I fala hejtu, która się na mnie wylewała w mediach i tak dalej, powtarzanie kłamstw były tak duże, że musiałem dokonywać tego wszystkiego. Tylko że publiczne pieniądze nie prowadziłem kampanii, w przeciwieństwie do wielu samorządowców, i uznałem, że to nie ma żadnego sensu. I kończąc wątek krakowski, w ogóle wątek tego typu, te wątki, które w Polsce mają miejsce, jest to przestroga. Jest to przestroga, dlatego że to nigdy nie pozostaje bez wpływu na to, obojętnie na wynik. Nigdy nie zostaje bez wpływu, dlatego że jednak te 20, 15, 18, ileś procent ludzi jest tym zainteresowanych, idą w niedzielę jednak do ur wyborczych. Jest to przestroga dla władzy, ale ja nie wiem, czy Platforma w Polsce w ogóle ma jakieś, słucha jakikolwiek przestruch i czy oni w ogóle do nich coś docierze, że coś jest nie tak, wie pan, bo ja panu powiem, kończąc ten wątek. Oni zaatakowali, myślę tu o prawicy, głównie Konfederacji, o PiS-ie, o tych biznesmenach, którzy byli przeciwko prezydentowi Krakowa, i wszystko zaatakowali wspólnym frontem w sposób jednoznaczny. On sam dawał ku temu przyczyny. Ale to nie może być tak, że w roku 2022 wybieramy władzę, a w roku 2024 opozycja, która przegrywa władzę, dokonuje zmian. No, tak nie może to funkcjonować i powinno się kadencję dokończyć, to mieszkańcy powinni dokonać oceny, ale niektórzy, że tak powiem, to aż się człowiekowi ręce swędzą, żeby im właśnie to zrobić. Co do Gorzowa, nie wiem, jakie są nastroje, ale na pewno w Gorzowie ludzie, którzy się zajmują samorządem, gospodarką, którzy mają trochę poczucia takiego obywatelskiego, bo tam większość ludzi tym się nie zajmuje. Część biznesu po prostu czerpie z tego korzyści od kilkunastu lat, z tego układu, który w Gorzowie został zawarty. Część osób na tym zrobiło kariery polityczne, a niektórzy po prostu biorą parę tysięcy miesięcznie i się z tego bardzo cieszą, nie, ale to jest droga do nikąd.
5: Tadeusz Jędrzejczak, były prezydent miasta Gorzowa, był moim państwa gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję za zaproszenie, życzę państwu miłego wieczoru.
5: I Konrad Baranowski rozmowę prowadził. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
4: SK Gorzów News.
7: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. Moim gościem w studiu dzisiaj jest Tomasz Gierczak, prezes Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i radny Sejmiku Województwa Lubuskiego. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam państwa.
7: Czy gorzowianie zarzucili już GTBS wnioskami o przyznanie mieszkania przy Przemysłowej?
8: Zainteresowanie jest ogromne. Od poniedziałku do naszego biura przychodzą osoby, które są zainteresowane wynajmem. Wydaliśmy już kilkadziesiąt wniosków. Osoby, które chcą wynająć mieszkanie przy ulicy Przemysłowej, muszą taki wniosek złożyć wraz z odpowiednimi dokumentami do końca czerwca. Wniosek można pobrać z naszej strony internetowej, w naszym biurze i złożyć albo bezpośrednio w biurze firmy, albo wysłać pocztą.
7: Mówimy o tym, no bo w poniedziałek gruchnęła informacja o tym, że nie tylko rusza nabór na te mieszkania, które się budują, ale w dodatku te mieszkania będą wcześniej. Bo będą już właściwie we wrześniu, czyli w październiku będzie można już się rozłożyć na...
8: Przyspieszyliśmy faktycznie nabór w związku z tym, że inwestycja przebiega planowo, a nawet więcej. Udało nam się wspólnie z wykonawcą doprowadzić do tego, że oddamy mieszkania przed planowanym terminem, czyli było planowane na koniec grudnia bieżącego roku. Oddamy we wrześniu, tak aby od 1 października umożliwić wprowadzenie się nowych najemców. Od początku, jak trwała inwestycja, to wspólnie z wykonawcą staraliśmy się, żeby zachować termin przewidziany zgodnie z umową, a my jako spółka GTBS również czyniliśmy działania, aby wykonawca miał jak najlepsze warunki do realizacji robót budowlanych. A jako inwestor możemy to w też pewien sposób wspomóc w uzyskiwaniu różnego rodzaju pozwoleń, czy też usuwaniu barier formalno-prawnych, i to wspólnie z firmą ze Szczecina czyniliśmy. W związku z tym udało nam się termin oddania mieszkań do użytku znacząco przyspieszyć.
7: No dobrze, na czym to w praktyce polegało? No bo tak, z jednej strony mieliśmy bardzo mroźną zimę, więc zazwyczaj w tym czasie budowlanka stoi i ona była dosyć długa. Mieszkańcy mogą się zastanawiać, czy tam nie ma jakichś puszerek, czy ściany trzymają pion i tak dalej.
8: To sam proces realizacji robót przebiegał zgodnie z prawidłami sztuki budowlanej, natomiast my jako inwestor cały czas patrzyliśmy wykonawcy przysłowiowo na ręce, a ponadto sam wykonawca stwierdził na konferencji prasowej, że byliśmy wymagającym inwestorem i z odpowiedzialnością pełną podchodziliśmy jako inwestor do tego, żeby i jakość wykonania mieszkań była dobra, ale również, żeby cała organizacja budowy przebiegała w sposób jak najlepszy. I udało się to przyspieszenie właśnie uzyskać dzięki temu, że staraliśmy się być nawet ponad to, co umowa przewidywała, być, uczestniczyć w tym procesie wykonawczym, na radach budowy, czy też w momencie, kiedy pojawiały się różnego rodzaju trudności czy problemy, to nie zostawiliśmy firmę samą, tylko próbowaliśmy ich wspomóc w Gorzowie, czy w urzędach, czy uzyskać odpowiednie pozwolenie. Cieszy nas bardzo, że udało się to zrobić, to znaczy przyspieszyć proces budowlany, i cieszy nas słowa też prezesa firmy, wykonawcy, który ma bogate już ponad 30-letnie doświadczenie i też w czasie konferencji stwierdził, że w gronie inwestorów z tym współpracował przez ostatnie lata. Jesteśmy, jak powiem, w ścisłej trójce, jeżeli chodzi o współpracę. My też jesteśmy zadowoleni z wykonawcy, który na bieżąco reagował na wszystkie nasze uwagi czy te zapotrzebowania.
7: Dobra, to jest tak. Tam jest 97 mieszkań, tak?
8: Łącznie. 97 łącznie mieszkań.
7: Z czego większość to są te M2?
8: 11 mieszkań jednopokojowych, 71 dwupokojowych i 15 mieszkań trzypokojowych. I z tej łącznej puli 4 mieszkania zamierzamy przeznaczyć dla osób niepełnosprawnych.
7: Właśnie, kto ma największe szanse, kto właściwie może się ubiegać o takie mieszkanie? No bo słyszymy, że wnioski napływają, ale kto ma największe szanse?
8: Wprowadziliśmy system punktowy. Za poszczególne kryteria będą przyznawane dodatkowe punkty. I te punkty wynikały z oczekiwań, czy to władz miasta, czy też mieszkańców, co do zapotrzebowania na określone grupy mieszkańców społeczne. Najwięcej punktów można uzyskać za rozliczanie się podatku w Gorzowie. Ponadto dodatkowe punkty można uzyskać za niepełnosprawność, za dzieci na utrzymaniu. Premiowane też będą osoby do 35 roku życia, jak również osoby, które są już w wieku starszym, powyżej 60 roku życia.
7: Czynsze, na jakim poziomie będą się kształtowały, to już wiadomo?
8: Tak. Wstępnie wiadomo, czynsz nie przekroczy kwoty 26 zł za metr kwadratowy. Nie przekroczy, dlatego że ostateczna stawka czynszu będzie znana po realizacji inwestycji. Zasada jest taka, im mniejszy koszt inwestycji, tym również mniejszy czynsz. Przypuszczam, że nieznacznie ta kwota trochę spadnie. Tu zaznaczam też, że TBS-y prowadzą inwestycje w takich dwóch formach. TBS może pobierać tak zwaną partycypację, czyli wkład własny do 30% kosztów budowy. To oznaczałoby w przypadku naszej inwestycji, że każdy mieszkaniec musiałby mieć ten wkład własny w wysokości około 100 tysięcy złotych, w zależności od wielkości mieszkania. My z tego zrezygnowaliśmy. Całą inwestycję prowadzimy bez udziału wkładu finansowego mieszkańców, i aby się wprowadzić, nie trzeba wnosić tej partycypacji, wystarczy kwota kaucji w wysokości 12-miesięcznego czynszu.
7: Czy ten czynsz, bo tam mieszkania są mniej więcej 40 parę metrów, tak? Z grubsza.
8: Mieszkania, tak. Mieszkania są około 40 paru metrów, dokładnie od 25 metrów do 74 metrów.
7: Czyli miesięczny czynsz to około 900 zł.
8: Jeżeli, no podam przykładowe, na przykład przykładowe, jak w przypadku mieszkania 30-metrowego, jedna osoba, bo to jest kawalerka, czynsz to będzie wynosił około 790 zł plus 270 media. Media to oznacza ogrzewanie, ciepłowoda użytkowa, woda, śmieci, kanalizacja i tak dalej. I także łączny czynsz zamknie się w kwocie 1000, około, tak szacujemy, 100 zł. W przypadku mieszkania 40-metrowego, czyli takiego już dwupokojowego przy dwóch osobach, no to wtedy ta kwota będzie wynosiła około 1500 zł. I to już mówimy o wszystkich kosztach.
7: miejsca parkingowe, garaże zapewnia się?
8: Zapewnione są dla mieszkańców miejsca parkingowe na wewnętrznym dziedzińcu i na jedno mieszkanie będzie przypadało jedno miejsce parkingowe. W mojej ocenie to jest zupełnie wystarczające, w związku z tym, że zabudowa na Zawarciu jest całkiem inna niż na Górczynie, nie ma tu wysokich bloków, zabudowa jest też taka mniej luźniejsza i też trzeba dodać, że ulica Przemysłowa też jest dobrze skomunikowana z pozostałą częścią miasta. Mamy od lat komunikację przy ulicy Grobla, jak również już, jak powiem, w kontekście nowych mieszkańców powróciła po wielu latach komunikacja miejska na ulicę Przemysłową i przystanek znajduje się dokładnie przy naszym nowym budynku.
7: No tak, to prawda. We wrześniu ma być koniec, więc co tam jeszcze zostało do zrobienia?
8: W tej chwili trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Już stan jest surowy, zamknięty. Część elewacji została zrobiona. Wewnątrz są instalowane wanny, umywalki w łazienkach, zlewozmywaki w kuchni czy piekarniki elektryczne. Później będą montowane drzwi. No i też istotne jest, żeby też całe zagospodarowanie zewnętrzne budynku zostało również do września wykonane, czyli parkingi, chodniki, plac zabaw, czy też odpowiednio zagospodarowana zieleń.
7: Mhm, czyli mieszkaniec, który będzie się tam wprowadzał, co zastanie na miejscu?
8: Mieszkaniec, który będzie się wprowadzał, będzie miał wymalowane ściany, na podłodze położone panele, grzejniki, wstawione oczywiście okna, drzwi, łazienkę już w pełni wyposażoną, dlatego że i położone kafelki w łazience, i wanna, i umywalka. Natomiast w kuchni również, czy w kuchni, czy w aneksie kuchennym, zlewozmywak z piekarnikiem elektrycznym i też wokół tego położone kafelki, płytki. Żeby zamieszkać, wystarczy będzie tak naprawdę mieć własne miejsce do spania w postaci materasa czy łóżka, no i też oczywiście wkręcić żarówkę, żeby było oświetlenie.
7: Jeżeli ktoś przejdzie przez to sito, to on tam będzie mógł sobie mieszkać właściwie do końca, tak?
8: Tak, formuła.
7: To nie jest jakiś wynajem czasowy.
8: Nie. Formuła jest taka TBS-u, że to jest najem instytucjonalny, bezpieczny najem. Naprawdę trzeba sobie zasłużyć, żeby stracić miejsce w TBS-ie. Umowę podpisujemy na 15 lat, przy czym po 15 latach one są dalej przedłużane. To nie jest tak, że po 15 latach kończy się umowa i dziękujemy najemcy. Jest to duża zaleta wobec mieszkań na prywatnym rynku. Ja od razu zaznaczam, że często jest takie porównanie naszych mieszkań do tych mieszkań we wspólnotach własnościowych czy spółdzielniach. Nie, to my jesteśmy innym rynkiem. Nas należy porównywać z wolnym rynkiem, jeżeli ktoś wynajmuje mieszkanie do osoby prywatnej. To jeżeli chodzi też o kwestie samej umowy najmu, prywatny właściciel tak de facto w każdej chwili może zmienić swoje plany życiowe i stwierdzić, że mieszkanie jest mu potrzebne i wypowiedzieć umowę. U nas nie jest to możliwe, również zgodnie z wieloma przepisami są najemcy chronieni. I tak samo często są porównywane stawki czynszu. To jest pewne zafałszowanie, jak nasze stawki czynszu się porównuje ze stawkami w spółdzielniach czy mieszkaniach własnościowych. Oczywiście, że jak ktoś ma mieszkanie na własność, to ta stawka czynszu jest niższa niż u nas, ale zapomina się o jednym, żeby mieć mieszkanie na własność, to trzeba najpierw wyłożyć kilkaset tysięcy złotych albo wziąć kredyt. I wtedy ten czynsz też jest odpowiednio niższy. U nas stawka czynszu obejmuje wszystko, koszty budowy, inwestycji i tak dalej. I najemcy tak naprawdę nic nie interesuje. Wystarczy, że wpłaci tylko kaucję w wysokości od około 10 do 20 tysięcy złotych i może spokojnie mieszkać.
7: Tu jest 97 mieszkań, ale już nieraz rozmawialiśmy, że tych potrzebujących kolejka to jest kilkaset rodzin. To oznacza, że co najwyżej część zostanie zaspokojona. Ale słyszymy, że na tym budynku się nie skończy, tak? Po 20 latach GTB zaczął budować i prawdopodobnie będzie budował dalej.
8: Nie zamierzamy poprzestać. Moim celem jest, żeby kontynuować proces inwestycyjny. To jak 4 lata temu zostałem prezesem GTB-u, to też takie określiłem cele krótko-średnioterminowe. Celem właśnie średnioterminowym to było właśnie oddanie tego budynku do użytku, czyli realizacja inwestycji. I ten cel średnioterminowy właśnie, jak powiem, już realizujemy. Natomiast moim celem długoterminowym jest prowadzenie kolejnych inwestycji po to, żeby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe maksymalnie, jak się da, mieszkańców Gorzowa, ale też na tym terenie inwestycyjnym, który sobie z prezydentem razem ustaliliśmy, czyli Gorzowskie Zawarcie, okolicy ulicy Przemysłowej, żeby zmienić i strukturę mieszkaniową, oblicze osiedla zmienić, odnowić, ale również i strukturę społeczną, czyli przyciągnąć nowych mieszkańców do tej części dzielnicy. I w tym momencie, w tym roku kończymy proces inwestycyjny przy ulicy Przemysłowej Zielonej, ale rozpoczynamy nowy proces przy ulicy Grobla Zielona, tam gdzie mamy działkę przekazaną przez miasto. I w tym roku tworzymy koncepcję zagospodarowania terenu i będziemy przystępować chwilę po zakończeniu bieżącej inwestycji, przystępować do tworzenia dokumentacji projektowo-kosztowej.
7: Z tego co pamiętam, tamten budynek będzie trochę mniejszy, tak? Bardzo dziękuję za przyjście rozmowę. Przypomnę tylko, że gościem Tomasza Gierczaka, radnego województwa lubuskiego i prezesa GTBS.
8: Dziękuję bardzo, do widzenia.
4: SK Gorzów News.
9: Tour de Pologne w Gorzowie, ale tak naprawdę lubuskie jest niesamowite. Dlaczego? O tym już za chwilę. Będzie także o zbiórce w hospicjum. Na początek jednak o sprawie radnych, którzy według społeczniczki łamią przepisy prawa. To gorzowski magazyn informacyjny w Radiu SK. Kolejni radni powinni zrzec się mandatu, uważa Alina Czerzewska, społeczniczka, która od kilku tygodni mówi o tym, że część gorzowskich radnych nie przestrzega przepisów. Złoży ona doniesienie do prokuratury, obejmie Ireneusza Macieja Zmorę, który we wtorek zrzekł się mandatu, ale także Jerzego Sobolewskiego, Roberta Surowca, Halinę Kunicką i Aleksandrę Sibińską-Szadną.
10: W ogóle nie powinni kandydować do Rady Miasta. To nie zmienia faktu, że oni również poświadczali nieprawdę.
9: Mówiła Alina Czyżewska. Do tematu będziemy wracać.
11: Do środy można składać uwagi do ofert złożonych przez gorzowskie kluby sportowe. Chodzi o kluczowe dyscypliny sportowe w rozgrywkach ligowych. Wnioski złożyło 7 klubów na ponad 4 miliony złotych. Najwięcej chce siatkarski Kuprum Stilon 1,5 miliona oraz koszykarki AZS-u AJP równy milion. Piłkarska Warta Gorzów wnioskuje o 565 tysięcy złotych, ręczna Stal Gorzów o 470 tysięcy, a wodna Alfa o 372 tysiące. Koszykarski Kangu Basket potrzebuje 120 tysięcy, a tenisowa Gorzowia 84 tysięcy. Czy kluby dostaną tyle, ile by chciały? Wcześniej to się nie zdarzało, ale wkrótce się przekonamy. Szczegóły znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej. Rekordowa kwota ulicznej zbiórki na rzecz gorzowskiego hospicjum. Zebrano 124 tysiące złotych i ta suma może jeszcze wzrosnąć. Nadal wpływają przelewy blikiem. Nowa opcja cieszy się zainteresowaniem Gorzów. Gorzowian i nie tylko. Wpłat blikiem jest na około 4000 zł. Zdecydowana większość wsparła akcję w tradycyjny sposób, czyli wrzucając datki do puszek wolontariuszy. Pieniądze posłużą pacjentom, priorytetem nowe auto, mówi Anna Kobyłka z Gorzowskiego Hospicjum Świętego Kamila.
12: W tym roku otworzyło się to narzędzie jakby przed nami i my z niego korzystamy. Z duchem czasu i nie tylko podczas zbiórki można robić przelew blikiem. Na znany wszystkim numer telefonu hospicyjnego 787-956-313. Hospicjum, tak jak każda inna placówka medyczna, poddawana jest wpływom ekonomicznym, czyli wszelkie podwyżki w mediach, to wszystko, ceny żywności, paliwa, to także nas dotyczy i oczywiście bardzo prosimy o wsparcie, ponieważ każda złotówka jest potrzebna. My się zobowiązujemy corocznie do tego, żeby właśnie to były środki, które trafiają bezpośrednio do pacjenta, na tę opiekę taką przy łóżku, bym powiedziała. Chodzi o żywność, leki, środki higieniczne, środki opatrunkowe, sprzęt medyczny. Myślę, że w tym roku taką ważną informacją jest to, że z puli zebranych środków przeznaczymy część na zakup kolejnego auta do hospicjum domowego, ponieważ rośnie ilość pacjentów właśnie w tym dziale naszym, który mamy też od wielu, wielu lat. Czyli chcemy jeździć do pacjentów, do jeszcze większej liczby pacjentów, musimy kupić kolejne auto.
11: Na ulicach Gorzowa, Deszna i w Strzecach Krajeńskich kwestowało około 700 osób. W ubiegłej edycji zebrano 117 tysięcy złotych.
5: Dziesiątki tysięcy turystów w najmłodszym Parku Narodowym Ujście Warty w Lubuskiem. Jednak liczby mogą być większe. Liczniki są zamontowane na głównych szlakach turystycznych w formie m.in. mat rozłożonych na ścieżkach. Jednak dane mogą być niedoszacowane, mówi rzecznik Jolanta Gaczyńska, rzecznik parku.
13: Mamy zamontowane liczniki. Chociaż ja ostatnio współpracujemy też z Uniwersytetem w Poznaniu, z tym Wydziałem Turystyki, gdzie oni też jakby pomagają nam tutaj w tych naszych obserwacjach turystów i jakby też wspólnie podglądamy potrzeby tych turystów. Tak jak już mówiłam, ta presja turystyczna naprawdę się zwiększyła i widać, że ludzie chętnie korzystają z odwiedzania naszego parku. Te liczniki są montowane ruchu turystycznego w różnych takich naszych newralgicznych punktach turystycznych, na szlakach, na ścieżkach. Ale ja właśnie z tych naszych obserwacji wynika, że no oczywiście to musi być gdzieś zamontowane, albo jakaś mata, albo jakiś czujnik. I jak gdzieś to tam widać, mimo wszystko w terenie, no to jak ktoś widzi jakąś czarną matę, a może zrobić krok, to przejdzie nad tym licznikiem, więc ja uważam, że te nasze pomiary turystów są mocno niedoszacowane. No ale rocznie, w zeszłym roku mieliśmy ponad 65 tysięcy turystów z tych liczników, więc trzeba to gdzieś tam troszeczkę pomierzyć i też ze sprzedaży biletów, bo mamy ten ośrodek swój muzealno-edukacyjny, który też cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Cały czas staramy się tą ofertę i turystyczną, i edukacyjną wzbogacać, zachęcać. Teraz niedawno po naszym muzeum powstał taki quest, gdzie tu zachęcać. Teraz niedawno po naszym muzeum powstał taki quest, gdzie turyści, też staramy się, żeby każdy

0: całą rodzinę, swoją wiedzę. Mnóstwo różnych warsztatów, wykładów otwartych. W tym roku w ogóle obchodzimy jubileusz 25-lecia powstania parku. Jesteśmy najmłodszym parkiem, ale mamy już 25 lat. I z tego tytułu też bardzo dużo różnych imprez szykujemy. Mieliśmy już tutaj imprezę związaną z obchodem Dni Mokradeł. Teraz będziemy mieli w lipcu taki festyn otwarty też dla rodzin. Mnóstwo różnych edukacyjnych atrakcji. Także zapraszamy też różne konferencje, także dzieje się cały czas, więc myślę, że to ta bogactwa oferta, ta oferta jest bardzo bogata dla turystów, dla odwiedzających to miejsce. I cały czas myślimy, co by tu jeszcze zrobić.
1: Jak wynika z liczników, ujście Warty odwiedziło w 2025 roku ponad 65 tysięcy turystów. Park przy liczeniu współpracuje z poznańskim UAM-em, Wydziałem Turystyki i Rekreacji. Przypomnijmy, 25-letni rezerwat w Lubuskiem słynie przede wszystkim z ptactwa. Jest ponad 280 gatunków ptaków, w tym ponad 170 lęgowych i zagrożonych, jak na przykład wodniczka.
2: Po raz trzeci odkrywać będą nieodkryte perełki turystyczne regionu. Powstanie kolejna część książki podróżniczej Niesamowite Lubuskie. Autorzy do końca czerwca czekają na propozycje unikalnych miejsc. Zgłaszać się mogą Lubuszanie, mówi Mariusz Sobkowiak, współautor przewodnika.
3: Powstanie Niesamowite Lubuskie, część trzecia. Bardzo się cieszę, że ten cykl przewodników po naszym regionie się rozrasta i rozwija. Od początku, kiedy stworzyłem pierwszą część Niesamowitego Lubuskiego wspólnie z żoną Aleksandrą, miałem nadzieję, że to się nie zamknie na jednym tomie, bo mamy sporo rzeczy, które warto w naszym regionie nie pokazać, a tak jak od pierwszego tomu i tak jak było też z drugą częścią, zachęcam i założenie jest takie, że to Lubuszanie mają uczestniczyć wspólnie ze mną, bo wszystkie moje działania zawsze opierają się na tym, że staram się włączać mieszkańców do tego, żeby działali razem ze mną, więc też do tej trzeciej części zachęcam mieszkańców Lubuskiego do zgłaszania pomysłów na to, gdzie powinniśmy pojechać wspólnie z żoną, jakie miejsca zobaczyć, żeby trafiły one do trzeciej części przewodnika. Do końca czerwca zbieramy pomysły właśnie tych miejsc, do których powinniśmy się wybrać, o których ja powinienem napisać, które żona powinna obfotografować i które do trzeciej części przewodnika trafią. Rzeczywiście tych zgłoszeń co roku jest więcej niż naszych możliwości. Trochę też odpowiadając na to, będzie jedna zmiana w tym roku. W części pierwszej i w części drugiej opisaliśmy 10 miejsc z województwa lubuskiego, więc w tym roku opiszemy 15. Będzie tych miejsc więcej, więc więcej szans i więcej możliwości na to, żeby to miejsce, które Lubuszanie zgłoszą, w przewodniku się znalazło. Jakie miejsca zgłaszać, jakie nas interesują, żeby była szansa na to, że w Niesamowitym Lubuskim część trzecia, czyli w naszym przewodniku się pojawią. Interesują nas miejsca dotychczas niewypromowane, bo sporo tych zgłoszeń, to jest najczęstszy błąd przy tych zgłoszeniach, które dostajemy, sporo zgłoszeń dotyczy, no właśnie, takich perełek, które są już...
4: Tak, to proszę przyjechać do Łagowa, tu jest tak pięknie, albo do Lubniewic, jakie piękne jezioro.
3: Takie ogólne też się zdarzają, ale są i konkrety, tylko opierające się na, no właśnie na tych perełkach, które są świetnie znane. No tak jak wspomniałeś, te jeziora, czy Łagowski Zamek chociażby, to są miejsca, które już wszyscy świetnie znają, które są idealnie wypromowane i one tej promocji nie potrzebują.
4: Rozumiem, do bunkrów w Międzyrzeczu też specjalnie byś nie chciał jechać.
3: Chyba nawet dostaliśmy zgłoszenie dotyczące bunkrów. Nie pamiętam, czy konkretnie właśnie w tym miejscu w Międzyrzeczu, bo one tam kilka się ciągną, ale jako MRU, tak, Międzyrzecki Rejon Umocniony, też zgłoszenie dostaliśmy chyba, ale nie, to nie są właśnie miejsca do naszego przewodnika. To są oczywiście miejsca piękne, miejsca wspaniałe, które warto odwiedzić, zobaczyć, jeśli ktoś nie zna, ale które już tej promocji, myślę, nie potrzebują. Chcemy się skupić na tych miejscach dotychczas niewypromowanych, niekoniecznie znanych komuś więcej niż może mieszkańcom danej miejscowości. Dlatego właśnie zwracamy się do mieszkańców, w szczególności małych gmin, bo to wy wiecie najlepiej, gdzie macie jakieś ukryte perełki, do tej pory niepokazywane, i to te perełki niepokazywane, niewypromowane, tajemnicze, nieznane nas interesują. I tak jak wspominałem, tutaj zgłoszeń jest zwykle więcej niż miejsc i są to czasem zgłoszenia dobre, ale po prostu nie pozwala nam na to czas i możliwości, żeby wszystkie odwiedzić, więc w tej trzeciej części tegorocznej przewodnika na pewno pojawią się miejsca z tych poprzednich zgłoszeń. Nawet już jedno z tych miejsc wybrałem, które by się nadawały. Nie chcę zdradzać jeszcze, dlatego, że nie skończył się nabór, a jeśli wpadnie nam coś

0: lepszego, no to wybierzemy coś lepszego. Więc to też jest cały czas kwestia tego, gdzie pojedziemy i co pokażemy. Jest otwarta do końca czerwca, przynajmniej do momentu przyjmowania zgłoszeń. Zgłoszenia można wysyłać do nas mailowo na naszego maila stowarzyszenie SIL razem @gmail.com albo zadzwonić do nas na numer telefonu 536-252-656 i opowiedzieć, jakie miejsce warto byłoby w przewodniku pokazać i dlaczego, bo też część z tych zgłoszeń niestety wygląda tak, że dostajemy po prostu nazwę miejsca, czyli na przykład jakiś rezerwat albo coś takiego, bez informacji, no dlaczego? Dlaczego właśnie powinniśmy tam pojechać? Dlaczego według kogoś to jest niezwykłe miejsce, tak? Ale to uzasadnienie też jest dość ważne, bo ja mogę oczywiście gdzieś tam poszukać informacji samemu i zobaczyć, czy rzeczywiście jest to miejsce ciekawe, ale jeśli mnie przekonacie, tak, w swoim zgłoszeniu, to jest większa szansa, że pojedziemy i zobaczymy. Te zgłoszenia już wpadają, ja się ogromnie cieszę, że to są miejsca, no właśnie, o których nie słyszałem, niewypromowane jeszcze miejsca. Będę dbał, tak jak to było też w poprzednich dwóch częściach, o to, żeby te miejsca, które się pojawią w Niesamowitym Lubuskim w części trzeciej, były jak najbardziej różnorodne.
1: W trzeciej części przewodnika znajdzie się 15 miejsc. Osoby, które zgłoszą atrakcję turystyczną, będą robiły za przewodników dla autorów. Propozycje trzeba wysłać mailem na adres stowarzyszenie-sil-razem@gmail.com lub podać telefonicznie. Książka ma być gotowa w grudniu, wtedy trafi do rąk czytelników. Szczegóły na Facebooku Stowarzyszenia Novum.
2: Tour de Pologne po 24 latach wraca do Gorzowa. 5 sierpnia odbędzie się start trzeciego etapu wyścigu. To światowa impreza kolarska z najlepszymi zawodnikami. Odcinek z Gorzowa do Zielonej Góry przez Strzelce Krajeńskie, Świebodzin i Sulechów liczy prawie 200 km. W sieci pojawiły się głosy, że bardziej emocjonujący jest wjazd na metę w południowej stolicy lubuskiego. Innego zdania jest jednak Lech Piasecki, legenda polskiego kolarstwa, według którego kibice w Gorzowie mają więcej możliwości.
3: No po wielu latach Tour de Pologne wraca w ogóle na te tereny północnej i zachodniej Polski. Przez wiele lat tutaj nie było turu. Ja miałem tą przyjemność, przez 14 lat pracowałem przy organizacji Tour de Pologne. Jest to no, największa impreza tego typu na pewno w Polsce i jedna z największych w ogóle w Europie i na świecie. Tour de Pologne jest w gronie 20 kilku wyścigów w cyklu World Tour, na którym mają obowiązek startu drużyny Pro Touru. Tych drużyn kiedyś było 20, w tej chwili jest bodajże 18. Są tam zgromadzeni najlepsi zawodnicy na świecie. Być może na Tour de Pologne nie przyjedzie Pogacar ani Vingegaard, natomiast no, przyjedzie wielu znakomitych zawodników, wielu znakomitych sprinterów i to ściganie na najwyższym światowym poziomie będzie można zobaczyć no, na żywo, bo tutaj wprawdzie w Gorzowie mamy start, więc ten start będzie na pewno wyjazd z miasta honorowy, więc kolarze pojadą powoli gdzieś tam ze samochodami prowadzącymi, jak podczas tej ceremonii startu, która ma być bodajże przy Słowiance, prawda? No, można podejść, można gdzieś tam wziąć autograf, można porozmawiać z zawodnikami, bo na starcie jest taki spokój. Na metę, jeżeli kolarze wjeżdżają, no to wiadomo, są emocje sportowe. Na mecie zostają ci, którzy gdzieś tam są nagradzani, którzy idą do kontroli antydopingowej i którzy muszą na tej mecie zostać chwilę dłużej, natomiast pozostali zawodnicy zmęczeni wsiadają do autokarów i w zasadzie trudno gdzieś tam z nimi nawiązać jakiś kontakt, relacje. Na starcie jest większy spokój, więc też start ma swoje plusy duże. No w Zielonej Górze będą na pewno mieli tylko tych zwycięzców i liderów klasyfikacji, natomiast tutaj będzie większy spokój, będzie ta ceremonia startu, która trwa tam powiedzmy godzinę z haczykiem. Będzie też na pewno transmisja jakaś na żywo z tego startu, bo zawsze była. Więc taki większy spokój, większa możliwość kontaktu z tymi zawodnikami, organizatorami i wszystkimi, którzy są gdzieś tam zgromadzeni wokół wyścigu.
2: Cały kolarski tour wystartuje 3 sierpnia z nadmorskiej Gdyni, finisz 9 sierpnia w Wieliczce. Tegoroczny Tour de Pologne odbędzie się pod hasłem Północ-Południe.
4: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki.

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000 i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a dlatego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego, że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był on.

0: Janek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektów Ranek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Sokół i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé. Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserche, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gunsi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
3: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
4: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
3: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
4: W ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
5: Znacie Every Night?
2: Mój pierwszy raz.
6: News.
0: Ja ten festiwal w swojej głowie nazwałam polską Coachellą i to jest duży, uważam, komplement i mam nadzieję, że oczekiwania zostaną spełnione. Mowa o Warsaw Music Festival, którego pierwsza edycja rusza. Ze mną Aneta Łyczkowska z TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję Warsaw Music Festivalu właśnie w Warszawie. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć.
0: Mówię o tej Coachelli, dlatego że ten festiwal też jest podzielony na części. Może nie mamy powtórzonych weekendów, ale mamy trzy zdecydowanie różne części dla wielbicieli różnych gatunków muzycznych.
5: Tak, to zdecydowanie jest nowa formuła festiwalu. Dużo festiwali się przebranżowiło, przearanżowało, żeby tworzyć właśnie taki rodzaj festiwalu. My tak zaczynamy. Czyli w ramach jednego festiwalu łączymy międzynarodowe marki, stąd też właśnie rozstrzelony festiwal na 3 dni, czyli 13, 17 i 20 czerwca.
0: I tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie, bo jest coś dla fanów wielkich hitów, czyli The Black Eyed Peas, jest coś dla fanów trance'u, czyli Armin Van Buuren, no i jest też coś dla fanów muzyki klubowej.
5: Tak, zdecydowanie tak. Ten festiwal jest dla bardzo szerokiej grupy ludzi, ale to, o czym jeszcze warto wspomnieć, to budujemy od 2 dni, budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne. Scena jest przebudowywana pomiędzy każdym dniem. Ten ekran na pewno będzie na Upper Grandzie pierwszego dnia, czyli 13 czerwca.
0: No, line-up jest imponujący, bo ściągnąć tak różnych artystów z różnych gatunków muzycznych, ale rzeczywiście top of the top, to nie była łatwa sztuka i zakładam, że to były nie miesiące, tylko lata przygotowań.
5: Trwało to bardzo długo, natomiast tutaj taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina Van Buurena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face-to-face z Arminem Van Buurenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
0: I to jest coś, co zobaczyć warto. Mówię dlatego, że częściowo widziałam State of Trance w Rotterdamie jako taką zapowiedź tego, co wydarzy się właśnie podczas Warsaw Music Festivalu. No i Armin Van Buuren ma niesamowitą energię.
5: To prawda.
0: I myślę, że ją tutaj przyniesie.
5: Zdecydowanie jest to jeden z większych występów Armina Van Buurena w Polsce, który tutaj w naszym kraju jest absolutnym królem transu. Jest niekwestionowaną gwiazdą. I to, co jest najciekawsze i chyba najfajniejsze dla każdego artysty, łączy pokolenia.
0: I myślę, że to też będzie widać pod sceną. I jak tak sobie myślę o Warsaw Music Festivalu, to też będzie widać przez te 3 dni. Że to jest trochę taka impreza, która może odpowiadać na oczekiwania różnych grup muzycznych, ale też różnych grup wiekowych.
5: Dokładnie tak. 17 czerwca, czyli podczas koncertu Black Eyed Peas, mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien Mighties. I to jest dzień, który jest all ages, czyli tam jest w każdej grupie wiekowej.
0: Bo wszyscy znamy na przykład Black Eyed Peas i hity z początku lat 2000.
5: Tak, to hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. Zresztą myślę, że bez powodu Black Eyed Peas odebrało właśnie tydzień temu American Music Awards za Throwback Song, więc no jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego.
0: No i mamy jeszcze trzecią odsłonę Warsaw Music Festivalu.
5: Mamy Upper Grand Poland. I tutaj zdecydowanie jest dużo więcej elektroniki, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia, mamy Artbatów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
0: I tyle ich przyjedzie do Polski.
5: Tak.
0: Czyli to już na dzień dobry przy pierwszej edycji stał się de facto festiwal trochę międzynarodowy.
5: Trochę tak. Myślę, że to jest zasługa line-upu i różnorodności tego line-upu i tego, że tak naprawdę dla ludzi przyjeżdżających za granicą zapraszamy ich do Warszawy na tydzień i mają przestrzeń też na to, żeby zobaczyć i pozwiedzać trochę stolicę Polski.
0: No i do tego to wszystko odbywa się w przestrzeni trochę już sprawdzonej, no bo na Legii odbywały się różnego rodzaju imprezy, ale jeszcze nigdy nie aż w takim systemie tygodniowego festiwalu, podczas którego mamy trzy różne dni imprezowe.
5: Chyba nie było takiego setupu festiwalowego do tej pory na Legii, natomiast my już w zeszłym roku na Legii robiliśmy Upper Grand, który był niekwestionowanym sukcesem.
0: I dlatego teraz jest powtórzony podczas Warsaw Music Festival.
5: I dlatego powtarzamy teraz Upper Grand Poland jako część Warsaw Music Festival.
0: I to jest, uważam, też lokalizacyjnie coś, co będzie sprzyjało temu, o czym powiedziałaś. Przyjeżdżamy do Warszawy, niezależnie od tego, czy mieszkamy w Polsce, czy poza nią, idziemy na koncerty, a w międzyczasie mamy dobrą przestrzeń do tego, żeby odkryć Warszawę w samym, właściwie środku, a właściwie tuż na początku lata.
5: Pogoda dopisuje, jak widać, słoneczko pięknie świeci i oby została taka do 20 czerwca. Sama lokalizacja stadionu, czyli Stadion Miejski Legii Warszawa, jest też dobrą lokalizacją, jeśli chodzi o organizację festiwalu, ponieważ jest świetnie skomunikowany, jest praktycznie w centrum. Nawet jeśli ktoś nie chce skorzystać z transportu pod tytułem samochód, może dojechać metrem do centrum i resztę drogi przebyć hulajnogą lub spacerkiem.
0: No dobra, to jeszcze w takim razie trochę technicznych danych. O której najlepiej być? Co się zaopatrzyć, wchodząc na Warsaw Music Festival? Na co się przygotować i jak mocno zbierać energię, żeby wytrwać?
5: O której najlepiej być? Od początku. Dlatego, że zaczynamy grać na głównej scenie już 30 minut po otwarciu bram. Pojawia się pierwszy artysta. Przygotować się na super zabawę. Na pewno tego nie zabraknie. Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też zaraz obok Legii, obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
0: No myślę, że będzie sporo osób, które będzie stało 7 godzin pod sceną, ale będą też tacy, którzy będą chcieli poczuć się w środku miasta jak na festiwalu i to też jest pewna nowość, żeby aż w tak centrum, rozumianym przez centrum miasta, mieć po prostu wielki festiwal, który nas trochę przeniesie w te letnie rejony, do których się festiwalowo przyzwyczailiśmy.
5: Tak, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze na festiwal się wyjeżdża i to jest wyprawa. A my, jako TME, tworzymy Warsaw Music Festival w sercu miasta Warszawa i tak naprawdę tworzymy klimat festiwalowy, czyli koncerty koncertami, ale też klimat festiwalowy.
0: Na kogo ty najbardziej czekasz? Na czyj koncert, na który dzień, na jaki moment tego festiwalu?
5: Na Black Eyed Peas i na Johna Samita.
0: No tak, myślę, że wiele osób, które nas słuchają i które wybierają się na Warsaw Music Festivalu, też mają to na swojej checkliście zapisane, żeby się tam pojawić. A czego jako twórcy tego festiwalu życzylibyście sobie od waszych gości, czyli od słuchaczy, którzy przyjdą na tę imprezę?
5: Żeby się świetnie bawili i żeby ten festiwal był dla nich niezapomnianym czasem, który będą wspominać do przyszłego roku, czyli do drugiej edycji.
0: I o to też chciałam zapytać, czy jest opcja, czy w waszych głowach są plany na to, żeby Warsaw Music Festival stał się cyklicznym wydarzeniem na mapie Warszawy?
5: To nie są plany. Prace nad drugą edycją już trwają.
0: Czyli tak naprawdę zaczynamy mieć nowy punkt na festiwalowej mapie Polski.
5: Tak. Mamy, nie zaczynamy, mamy nowy festiwal na mapie Polski, tak, Warsaw Music Festival, który odbywa się na Stadionie Warszawskiej Legii.
0: I to zdanie twierdzące bardzo nam się podoba, bo lubimy, jak nowe festiwale dołączają do tej mapy i mamy więcej czasu na to, żeby właśnie poświętować w Towarzystwie Muzyki. Tak naprawdę prawie otwieracie ten sezon festiwalowy.
5: Ciężko wyczuć, co jest dobrym momentem na rozpoczęcie czy zakończenie sezonu festiwalowego. Dla nas, z perspektywy organizatorów i promotorów, ten termin był optymalny, ponieważ czerwiec jest zawsze przepięknym miesiącem w Polsce. W Warszawie jest ciepło, są najdłuższe dni i krótkie noce, bo przecież 20 mamy najdłuższy dzień i najkrótszą noc. Mamy noc kupały 20 podczas State of Trance i myślę, że to jest optymalna data na festiwal. To jest taka optymalna data, dlatego że ludzie już czują trochę wakacje, a jeszcze nie do końca są te wakacje.
0: To najtrudniejsze pytanie zostawiam na koniec. Zamówiliście pogodę?
5: Tak.
0: Trzymam za słowo, aby to się sprawdziło. Choć patrząc na prognozy, chyba naprawdę zamówiliście pogodę.
5: Zamówiliśmy pogodę. Przywiozłam.
0: To w takim razie trzymamy kciuki za to, żeby pogoda wiedziała, że jest zamówiona i żeby w takiej formie dotrwała do końca Warsaw Music Festivalu. 3 festiwalowe dni, na które też was jako Radio SK zabieramy, bo będą szczęśliwcy, którzy będą mogli spotkać się z The Black Eyed Peas.
5: Tak, to prawda.
0: i trzymamy kciuki za to, żebyście sobie zrobili z nimi fajne zdjęcia, a potem nam te zdjęcia pokazali. Aneta Łyczkowska, TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję i nie ostatnią, jak powiedziała, Warsaw Music Festivalu, była z nami, to widzimy się tam pod sceną.
5: Widzimy się pod sceną.
0: Warsaw Music Festival się zaczyna. Teraz w magazynie muzycznym czas na Mój Pierwszy Raz. W roli głównej tym razem Zalia. Rozmawiał z nią Michał Hanczak.
2: Mój Pierwszy Raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
6: Mój pierwszy raz na scenie. Okej. Okay. W podstawówce brałam udział w Mam Talent podstawówkowym. I to był mój pierwszy raz taki rzeczywiście, jak śpiewam na scenie. I śpiewałam wtedy Maszynkę do ćwierkania Czesława Mozilla.
3: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
6: O, to jest dobre pytanie. Może sobie przypomnieć, jaki mój pierwszy koncert? Ja lubiłam jako dziecko chodzić, ale wydaje mi się, że w ogóle jakiś taki Lady Punk chyba? Z mamą byłam? To miałam jakieś, wiesz, tam, no nie wiem, za 12, 13, 12 lat chyba, no.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
6: To model. Pierwszy ever i to było tak, że ja, słuchaj, byłam na obozie i była piosenka, do której ktoś tańczył duet i były takie beznadziejne głośniki. Ja nie wiedziałam, co tam jest śpiewane, w ogóle nie wiedziałam, co tam śpiewa ta osoba. I szukałam, wiesz, jakieś, ja myślałam, że tam I'm not alone, on śpiewa, tam jest Another Love. Ale wiesz, no ja miałam, nie wiem, z 12-13 lat i pamiętam, że ja szukam tej piosenki rok i ona poleciała w radiu i ktoś powiedział nagle to model Another Love. I ja okej. Okay. I po roku znalazłam tę piosenkę. To była najbardziej wyczekana piosenka, żeby znaleźć.
3: Mój pierwszy instrument.
6: Skrzypce. Gram na skrzypcach 2 lata, prawie. Do szkoły muzycznej się dostałam na skrzypce, chciałam być skrzypaczką, ale tam ze względów zdrowotnych musiałam zmienić na fortepian.
3: Mój pierwszy raz, gdy napisałam piosenkę.
6: Taki pierwszy ever miałam z 7 lat. Ja bardzo lubiłam się bawić lalkami i bardzo się lubiłam bawić lalkami w musicale, więc ja zawsze do każdego musicalu musiałam napisać piosenkę. I pierwszy wiersz raz to właśnie napisałam jakąś piosenkę, którą mam wrażenie po czasie, że była jakimś plagiatem, jeszcze nie doszłam do tego jakim, ale była o jakimś tam ciasteczkach i była o jakimś takim kuchennym musicalu, coś takiego jak Waitress.
3: Mój pierwszy raz jako Zalia.
6: Mój pierwszy raz jako Zalia. Zalia powstała w 2020 roku. Pierwszy raz jako Zalia byłam na wyjeździe, gdzie publikowałam piosenkę In My Heart Again, którą źle w ogóle wstawiłam do internetu, bo myślałam, że tam wystarczy dzień wcześniej sobie to załadować i to się wstawi. I pamiętam, że zrobiłam całą premierę, która nie wyszła. I wiesz, wszyscy czekają, a ja no już zaraz, dzisiaj o 20. Słuchaj, ten numer wszedł po 3 dniach czy 4. I to był mój pierwszy raz jako Zalia i pamiętam, że pierwszy raz w życiu jako Zalia, że stała się, w ogóle powstało Zalia. Jechałam w aucie i szukałam właśnie pseudonimu, bo ja wiedziałam, że ja chcę też wydawać kiedyś po angielsku może coś, więc to nie może być Julia Zarzecka. I tak szukałam i wiesz, były te brytyjskie wokalistki Ella May, Cleo Sol, Georgia Smith, więc ja tak szukałam, może jakaś zbitka, jakieś coś tam. I mój ówczesny chłopak był ze swoim przyjacielem w kawiarni, no i ja z nimi rozmawiałam jadąc w aucie, im czytam te wszystkie, które tam znalazłam pseudonimy i w końcu mówię, no dobra, no to może jakieś połączenie mojego imienia i nazwiska. I mówię, Julza, Lia, Liaza, Zalia. I nagle, o, Zalia. Oni, ej, super. No i nagle się okazało, że Zalia.

0: Mój pierwszy album.
1: Mój pierwszy album, mój, Kocham i tęsknię, a pierwszy album, który w życiu dostałam, taki fizyczny, to był Jonas Brothers.
0: Mój pierwszy raz z Michałem Szczygłem.
1: My się poznaliśmy z Michałem w studio u Francisa, w ogóle świetnego producenta, super człowieka przede wszystkim. I poznaliśmy się tam przypadkowo. Ja akurat jakoś przyjeżdżałam, Michał tam był. My wtedy tam z Francisem próbowaliśmy robić jakieś rzeczy, też się bardzo zakolegowaliśmy od razu. I pamiętam, że jakoś tak my się poznaliśmy i zaraz było, bo Michał w ogóle ma taką piosenkę i on szuka wokalistki i czy ty byś nie chciała. I pamiętam, że mi się mega spodobał ten numer, jakoś tak to wszystko płynnie wyszło i zaraz to powstało i zaraz była też premiera płyty Michała.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój utwór w radiu.
1: Ojej, pamiętam, to było tak, że ja wróciłam, wszyscy już go słyszeli, bo ja, tylko że ja byłam w Londynie, no więc ja automatycznie nie miałam go jak słyszeć i sobie wróciłam do domu na święta i dostałam COVID-a i leżałam taka chora, tak na maksa chora w łóżku i moja mama zawsze ma włączone radio i sobie ja leżę taka z gorączką, 39 stopni gorączki i nagle słyszę, a teraz przed państwem Zalia bezsensownie i nagle wiesz, po prostu zerwałam się z tego łóżka, mówię, Jezu, moja piosenka i to był taki pierwszy raz mój, gdzie rzeczywiście do mnie dotarło, że to leci i że nie tylko ja to słyszę.
2: Mój pierwszy raz.
3: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
2: SK Music News.
3: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miło i nawet trochę mnie zawstydza. Nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata. A ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja. I kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby State of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol, czy brał różnego rodzaju używki, albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie, wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
2: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy z koleżanką. Zaśpiewałem taką piosenkę. To chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
0: Miałeś kasetę, plakat?
4: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument
0: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo pierwsza edycja, w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok. Ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Twój pierwszy hit?
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponowo przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla Podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc m.in. Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem.

0: mój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce! To, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze. To jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałam ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieje jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl, tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
4: News. Margaret dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie, a świat często nam to utrudnia.
5: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can blame you cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
4: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
5: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
4: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu, ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
5: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
4: trochę ma mrok.
5: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
4: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem.
5: Tak.
4: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem. Mamy minus 10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
5: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie, będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
4: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
5: właśnie
4: to czasami
5: jest
4: jeden do jednego i jest odwrotnie.
5: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A martwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak

0: tamta co, ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować w bardzo jasnych i pastelowych kolorach. Chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
1: Body, Voice, Mind.
0: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
1: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
0: W ogóle
1: czasem
0: centrum.
1: Rozkminy, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
0: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu, po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
1: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
0: dużo
1: dają.
0: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
1: A to czym jest teraz to twoje centrum?
0: Moje centrum... No właśnie, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam... Cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... Tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
0: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa,
0: że to
1: bo
0: jest jakimś
1: robię
0: cyklem.
1: Coś nowego.
0: Tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, kilkanaście lat temu.
0: Tak.
1: I chyba można od tego trochę oszaleć.
0: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie
1: emocji.
0: Jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
0: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim freakiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: Chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
0: I to jest, to po

0: Po prostu to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak, tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne,
0: zakładam. To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera to jest takie, dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret,
0: to
1: super, czekałam na ten numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama,
0: tak,
1: mediów społecznościowych
0: ja
1: i YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję tam, napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę.
0: Tak,
1: zobacz, Małgosia, jest tak.
0: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: To jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
0: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Ja sobie, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: Jakieś dziecko oddajesz,
0: jest jakieś dziecko
1: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no, że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
0: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, Boże, oni wszyscy mówią, że jest mi super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze
0: jest
1: to.
0: I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.

0: się żyje.
1: Wystartował Warsaw Music Festival. To 3-dniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Za nami pierwszy dzień. No, wczoraj było coś dla fanów mocniejszych elektronicznych brzmień. Co działo się na stadionie Legii Warszawa, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A w środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, m.in. Where Is Love czy I Got a Feeling.
2: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
1: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizacyjnej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
2: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
1: Ja nie mogę się już doczekać, a na Warsaw Music Festival oczywiście zaprasza Radio SK. Będziemy bawić się tam razem z wami. A Dawid Podsiadło numerem jeden wśród polskich słuchaczy Radia SK. Jego hit, zagranicznych też, jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać jesienią. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Za tydzień w sobotę gra w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społecznościowe. To Just the Way You Are, czyli zespół Milky sprzed kawałek sprzed ponad 20 lat, tylko że w remiksie Davida Guetty. Na miejscu trzecim listy hitów w Radiu SK spadł hymn męskiego grania. Głosujecie na wasze ulubione kawałki na sk.pl, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18:00. Oczywiście zapraszam w imieniu Micha Sopkowskiego. A ja nie będę ukrywał, że ten mundial daje trochę w kość, jeśli chodzi o niewyspanie. Brazylia-Maroko, początek o północy, mecz skończył się 1-1. No jeśli usłyszycie dzisiaj jakieś ziewnięcie, no to proszę o wyrozumiałość. No, w niedzielny poranek ziewanie jest wręcz wskazane. Wskazane są też hity na czasie, na początek 9:00 gram wam coś od Miley Cyrus. Paweł Bogaj, zapraszam razem do 13:00.

Diamenty od Riany w Radiu SK. No bardzo dobry prezent dla żony. Jakbyście się panowie zastanawiali, co kupić na przykład na urodziny. 20 minut po godzinie 9. Hubert wysłał nam zdjęcie na Messengerze pustej siłowni i pisze tak: pusta, cicha siłownia w Turcji. Pozdrawiam, dobrze, że jest wasza aplikacja. No oczywiście ja polecam pobierać. Wtedy możecie zabrać SK na przykład na wakacje. A słuchajcie, ja chciałem też powiedzieć, że no, człowiek ledwo co otworzył oczy. Przed chwilą wstałem. Przed chwilą też otworzyłem internet, zaglądam, oglądam, no i wpadł mi filmik. Filmik Blanki, naszej baby, tej pani. Kojarzycie? Na którym tańczy z Jasonem Derulo. To jest ten pan. Też wszyscy znają. No i fani przewidują wspólny duet, a niektórzy piszą, że to może być nawet coś więcej. Wyobrażacie to sobie? Blanka Derulo. Albo Jason Stajkow. Bardzo ładnie. No tego w moim bingo na 2026 jeszcze nie było, ale dajcie znaka, co jest u was. Dajcie znaka 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał? Mamy niedzielę, 21 minut po 9.

0: Tate McRae, uzdolniona wokalistka, a także bardzo, bardzo zdolna baletnica. Jak miała 13 lat, zdobywała wiele nagród. No ja też kiedyś chodziłem na hip-hop, na tańce, ale u mnie się było bez nagród.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale teraz coś, za co nagrodę ten gość pewnie dostanie. Jeremy Sikorski właśnie powiedział sakramentalne tak, Adze Podsiadle. A przy okazji ślubu wypuścił też bardzo osobisty singiel. Tylko My, taki nosi tytuł. To jest piosenka o bliskości i o tym, że razem jest po prostu w życiu łatwiej. Posłuchajmy. Jeremy Sikorski, Tylko My. Gramy to teraz w Radiu SK.

0: September zagrał. No i pogoda też jak w September, 17 stopni praktycznie w całej Polsce. Jeśli planowaliście dzisiaj opalanie, no to niestety, ale może być z tym bardzo leciutki problem. W niektórych regionach przewidywany jest deszcz, w niektórych nawet dość mocne burze. Dzisiaj no, może się okazać, że będzie trzeba zostać w domu. Ja poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby się wypowiedziała na ten temat, co można robić w domu, ale w deszczową niedzielę. No i napisała na przykład: możesz posprzątać mieszkanie, wyprasować ubrania na poniedziałek albo coś ugotować. No nie wiem jak wy, ale ja już od samego czytania tej listy się zmęczyłem. A w niedzielę to trzeba odpoczywać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz. Jeszcze raz!
7: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, roller coastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
12: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
15: I po reklamie.

Jazzy. Na zakończenie 9 w Radiu SK dzisiaj prezydent Karol Nawrocki będzie brał udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa, ale to nie jest jedyny Polak, który tam poleci. Janek Błachowicz, czyli nasz mistrz UFC, też będzie w Waszyngtonie. Ja tak sobie myślę, że ja im w ogóle nie zazdroszczę. Pewnie będą musieli dusić się w garniturach, dłubać widelcem jakieś takie miniaturowe homary czy tam krewetki. No a tak na prawdziwego polskiego niedzielnego schabowego to też nie ma co liczyć.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje? To w euro!
9: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w

0: sklepach i na euro.com.pl. Jedziemy?
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

0: 19 i 20 czerwca.
1: Szukasz miejsca na wypoczynek, który będzie pełen energii i blisko natury? Klimatyczne Lubuskie zaprasza! Jeziora, rzeki, rozległe puszcze i malownicze trasy rowerowe. Tu każdy dzień smakuje wyjątkowo, aktywnie i z klimatem.
2: Klimatyczne Lubuskie. Tu zaczyna się lato. Zaprasza Zarząd Województwa Lubuskiego.
1: Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: I po reklamie.
6: Gorzów na Klasyki w Pałacu w Bieszczadzie. Wielbiciele motoryzacji będą zadowoleni, ale będą też inne atrakcje. Warto tam zajrzeć. Wojtek Hańczuk, oto trochę szczegółów. Bo w kompleksie pałacowym wiele motoryzacyjnych perełek, m.in. klasyczny DAF de Bull, który wygrał Dakar Classic. Jest też Opel Olimpia, który zaliczył historyczną trasę rajdu Monte Carlo. A w programie także moda historyczna, kino retro i sporo stylowej muzyki. To wszystko w Pałacu Mierzęcin. Szczegółów szukajcie w internecie.
7: Muzyką się żyje.
8: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki właśnie z Łatwo Gangiem. No i udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
9: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
8: No właśnie, trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK razem z Łatwo Gangiem. Odwiedziliśmy też Maję w szpitalu. Matti Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
10: Luzik.
11: Arbuzik.
10: Luzik, arbuzik, to jak to poszło? To szybka chyba historia.
11: Poluszaki pomagały, takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
12: Ja też się super bawiłem.
13: Dzień dobry, bawiłam.
11: Tymi nagrywkami, wideo.
10: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
11: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
10: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
11: Tak.
10: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
11: Tak, bardzo.
10: Jesteś za?
11: Tak, że wszyscy słuchali.
8: No i pięknie. I wszyscy słuchali. Jak wyglądała wizyta u Mai, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie eski, no bo dzisiaj na pewno też zagramy wam ten kawałek. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, m.in. Zalia, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. A całą listę znajdziecie na sk.pl. No a opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Kevin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Mundial, no, zaczął się od muzycznych emocji. Za nami już 3 ceremonie otwarcia w 3 krajach organizujących piłkarskie mistrzostwa świata, a na ceremonii w Meksyku wystąpiła Shakira, która wykonała hymn tegorocznej imprezy. To kawałek Die Die. Na otwarciu w Kanadzie wystąpił m.in. Michael Bublé czy Alanis Morissette. No, a w USA grała Katy Perry. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo już teraz, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS. No a wszystkie szczegóły mamy dla was na sk.pl. 10 już na zegarach, tu Radio SK, tu hity na czasie. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kąpieli i tak sobie myślę, że no to jest jedno z niewielu świąt, które można świętować codziennie, szczególnie w okresie letnim. Paweł Bogaj, zapraszam, budzimy się, mamy niedzielę. No to teraz numer 3 gorącej dwudziestki. Ja się

co dwóch Jakubów to nie jeden. Kuba i Kuba Wessel, 18 już minut po godzinie 10. To jest oczywiście niedziela. Mateusz prosił mnie na eskowym messengerze, żebym obudził jego żonę. Podobno żona leży i drzemie z zamkniętymi oczami. No to proszę wstawać, tutaj przekaz dla żony. Mateusz, jak coś, to łaskotki skutecznie potrafią postawić człowieka na nogi. Nie żeby coś, ale warto spróbować. Teraz uwaga, pytanie z innej puli. Kto dzisiaj sprawdzał, czy mamy niedzielę handlową? Ja się przyznaję, sprawdziłem, już wiem, nie mamy. Sprawdziłem też, kiedy będzie najbliższa. Najbliższa handlowa już 28 czerwca. I ja nie wiem, oni to chyba robią specjalnie. No, kto robi niedzielę handlową tuż przed wypłatą? Nie, no my nie.

0: To trzeba mieć gruby portfel. Miliony monet od Mroza, 33 minuty po godzinie 10, to jest Radio SK. To jest, to są niedzielne hity. Ela napisała na Messengerze, że już nie śpią, jadą do mamusi, czyli jego teściowej. Cytuję wiadomość. Dajcie znać, kto już nie śpi, 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał, kto już pracuje, kto już jest na pełnych obrotach, a może po prostu leniwie przeciągacie się przy stole, jedząc śniadanie. Halo, halo!
1: No to się ska, a ja pociskam dzisiaj na studia tylko 3 egzaminy i 1 zaliczenie. Mam nadzieję, że będzie do przodu. Pozdrawiam.
0: No, no to trzymam kciuki, żeby wszystko się udało, żebyś wszystko zaliczył, ale słuchacze też mają coś ci do powiedzenia.
2: Cześć SK, tu Radek. Dobra rada dla wszystkich obecnych i przyszłych studentów. Nie ma spiny, są drugie terminy. Pozdrawiam.
0: Radio SK. Mądrego to aż miło posłuchać.
3: Autopromocja.
4: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
5: No jak to co?

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
12: Słyszałeś? Cosius Young 15+ w Gorzowie Wielkopolskim robi dni otwarte.
13: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
12: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
13: Kiedy to?
12: Już 14 czerwca. Gorzów Wielkopolski, Walczaka 25.
13: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
12: Cosius Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
2: To będzie ostatnia reklama.
4: Łap okazję w RTV.

zdaniem wszystkie niedziele powinny być wolne, bo kiedyś trzeba spędzać czas z rodziną. W Niemczech na przykład w niedzielę tylko i wyłącznie pracują na niektórych stacjach benzynowych. A tak to jest wszystko fajnie pozamykane, czas dla rodziny. Pozdrawiam.

0: Bardzo przyjemny kawałek. Marisa, odkochaj w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 11. Słuchaczka informuje, że u niej dzisiaj święto truskawki i jedzie właśnie na festyn. No, bawcie się dobrze. Święto futbolu też cały czas trwa. Jeśli nie sprawdzaliście jeszcze wyników mundialowych meczów, to uwaga, podaje: Brazylia remis z Maroko, Szkocja 1, Haiti 0, Australia 2, Turcja 0. Dzisiaj mecz Niemiec z Curaçao, co niektórzy mówią Curaçao.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jak widzicie, Sławek Peszko też dużo mówi. Jeśli wiecie, co na koniec powiedział, jakie słowo padło na końcu tego zdania, podajcie już teraz SK Karniaki Cup. Szukajcie tego na sk.pl. Zgłaszajcie się już teraz. 10 tysięcy. 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Jakie słowo powiedział pan Sławek?

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca.

0: czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
1: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Cztery znane influencerki w jednym numerze do studia Radia SK z nowym hitem wpadły Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę takie męskie granie, ale dla młodych ludzi.
10: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
11: Co tam się będzie działo?
10: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo, no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
9: A festiwal Playground rusza w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie. Potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. A na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. A trasa SK Music Tour trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej, no i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Beata Kozidrak z zespołem Bajm, a za tydzień będziemy w dwóch miejscowościach. W Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przejmuje Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy, a już 10 lipca do Polski przyjeżdża ekipa, której piosenki zna cały świat. Przed nami zespół Hordes, który wystąpi na letniej scenie progresji w Warszawie. Hordes zabłysnęli m.in. hitem Wonderful Life, który na pewno usłyszycie na żywo. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego. Artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Sikorski wczoraj wziął ślub, a jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy jak zwykle czekają na Was na sk.pl. 11 na zegarze, witam, zapraszam, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, a jak jest niedziela, no to trzeba troszeczkę odpocząć, zrelaksować się, a jak jest ktoś, kto pomasuje ramiona, plecki, to już w ogóle raj na ziemi. Hity na czasie dba Radio SK. Paweł Bogaj, zapraszam na początek. Joe.

minut po godzinie 11. Nie, 18 minut, co ja mówię? 18 minut po godzinie 11. To jest oczywiście Radio SK Hity na czasie, niedzielny poranek. Proszę wstawać, już jest dość późno. Sprawdzam sobie internet, co się dzieje. Maja Chwalińska pojechała na zasłużony wypoczynek po finale Roland Garros. No to są dźwięki teraz, przy których się budzi. Wrzuciła do sieci kilka fotek z wakacji, no i na jednej z nich widać, że Maja bardzo lubi wolną chwilą rozwiązywać krzyżówki. Tak sobie pomyślałem. Uwaga, zadanie dla wszystkich, krzyżówka dla wszystkich w Polsce. Najlepsze radio w Polsce, grające tylko hity na czasie. Nawet nie musiałem mówić, że na cztery litery. Oczywiście, że Radio SK. Gramy już teraz Dawid Podsiadło, jego nowość, tytuł, sezon. No to gramy.

0: kamienny, wesoły Bruno Mars, I Just Mind w Radiu Łódzka, czyli po prostu mogę. No i są tacy, co mogli się ostrzyc. Czytam o niezwykłym wyczynie w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób ostrzyżonych w zaledwie 8 godzin. I to jest na razie jeszcze nieoficjalny, ale nowy rekord Guinnessa. Każdy musiał stracić przynajmniej 2 cm włosów. No już widzę, jak w tym rekordzie biorą udział Jankę z Wiktorem z poranka. 2 centymetry.
1: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Zaczyna się!
3: Andrzej Piaseczny wystąpi na Starym Rynku w najbliższą niedzielę o godzinie 19:00. W piątek i w sobotę zapraszamy na nocny szlak kulturalny. I też w piątek rusza cykl Dobry Wieczór Gorzów, czyli scena na Starym Rynku. Dziękujemy sponsorom GBS Gorzów, spółce Inneco oraz autoryzowanej sieci dilerskiej Autoklub. Sponsorem głównym cyklu jest PGE Energia Ciepła SA. Stary Rynek, nowa energia. Do zobaczenia!
4: Szukasz miejsca na wypoczynek, który będzie pełen energii i blisko natury? Klimatyczne Lubuskie zaprasza! Jeziora, rzeki, rozległe puszcze i malownicze trasy rowerowe. Tu każdy dzień smakuje wyjątkowo, aktywnie i z klimatem.
5: Klimatyczne Lubuskie. Tu zaczyna się lato. Zaprasza Zarząd Województwa Lubuskiego.
4: Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
6: Słyszałeś? Cosius Young 15+ w Gorzowie Wielkopolskim robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 14 czerwca. Gorzów Wielkopolski, Walczaka 25.
7: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosius Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

0: Smolasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multiinstall Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Ciao, moi drodzy! Szukacie pysznej, prawdziwej pizzy neapolitańskiej w Gorzowie? Zapraszam Was do wyjątkowej restauracji Amici. Znajdziecie nas przy ulicy Myśliborskiej 19. Mamy tutaj niesamowite, bardzo lekkie ciasto, puszyste brzegi oraz oryginalny, certyfikowany składniki sprowadzane prosto z Włoch. Gwarantuje doskonały smak, świetny klimat i najwyższą jakość. Przyjdźcie koniecznie i sprawdźcie sami pizzę i makarony. Mamma mia! Restauracja Amici. Czekamy na Was. Buon appetito!
7: Wyjdź na czas z Escape Roomu. Masz 60 minut na zagadki i współpracę. Potem wskocz na driftujące go-karty i sprawdź, kto najlepiej ogarnia zakręty. Dwie atrakcje, jedno miejsce. Chrobrego 2. Rezerwuj na opendelog.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: I po reklamie.
12: Gorzów na czasie.
13: Niesamowite ekowarsztaty dla najmłodszych przygotował gorzowski MCEK.

0: Wojtek Hańczuk. Oto szczegóły. Piękno natury wiosną to cykl zabaw dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Uczestnicy stworzą torby bawełnione za pomocą metody druku botanicznego. Warsztaty w poniedziałek i wtorek o godzinie 9 oraz w czwartek o godzinie 12 w pracowni Miejskiego Centrum Kultury, to przy ulicy Hawelańskiej. Wstęp wolny. Szczegóły na stronach MCK-u.
1: Muzyką się żyje.
2: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Know You. Premiera Toy Story 5 już 17 czerwca, czyli w najbliższą środę, no a kawałek Taylor Swift mogliście usłyszeć premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SK, a jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek, no i mówi, co tam się dzieje, gdy nikt nie patrzy. A Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu, kiedy wszyscy patrzyli. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w USA. No a podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy dla was na sk.pl. Mamy też kolejną okazję, żeby zobaczyć Matę na scenie. Przed nami festiwal Rapstacja. To w miejscowości Sława w województwie lubuskim. Oprócz Maty na scenie wpadnie też PZ, BDOS, White, Kizo, Kuba, Gips czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To jest amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, no bo będziemy mieli dla was wyjściówki właśnie na tą imprezkę. 12 na zegarach, jeśli ktoś nadal nie wstał, no to znaczy, że wczoraj było bardzo grubo. W naszej playliście też jest grubo, jeśli chodzi o hity Bauza i jego Magnetic. To już za chwilę, zostańcie razem z Radiem SK. Zostańcie.

Kate i Perry w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Sprawdzam, co się dzieje teraz w sieci i proszę bardzo, taki tytuł trafiłem. Polacy coraz chętniej stawiają na triatlon. No ja chyba nie jestem Polakiem w takim razie.

0: Shakira w Radiu SK. Mamy, uwaga, tajne nagranie, jak Shakira brzmi bez tych wszystkich filtrów, efektów dźwiękowych. Posłuchajcie. Poważnie, nie zmyślam, tak to brzmi. Widzę też, że pisze do nas, nie Shakira, ale Aga z Rzeszowa pisze na Messengerze. Witam, pozdrówcie najlepszego faceta na świecie, Tomka, za którym tęsknię. Kocham go bardzo mocno. No, pozdrawiamy Tomka gorąco. No, my w SC kochamy hity na czasie. Za chwilę Oskar Sims. Warto z nami zostać.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: Energii od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
13: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska. Jeszcze!

0: promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
1: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Gorzowie Wielkopolskim robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 14 czerwca. Gorzów Wielkopolski, Walczaka 25.
2: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Łap okazję w RTV.

0: tłumaczeniu Mowa Ciała. Taki tytuł ta piosenka. 6 minut już niecałe zostało nam do godziny 13. Łukasz Duńczyk, poczekaj, włączam ci mikrofon.
1: Jestem, cześć. Moja jest. Mowa Ciała mówi, że mi się podoba, bo kiwam głową.
0: Bardzo dobrze, ty dzisiaj do 18 jesteś.
1: No oczywiście, że tak i dużo jaka, hitów na czasie w tym czasie.
0: Jaka szkoda, że ja muszę już iść do domu, jeść obiad.
1: No, jak ja ci współczuję, jak chcesz możesz zostać śmiało.
0: Nie no, nie będę ci tutaj, wiesz, robił, nie będę szpącił po prostu w studiu. Ja widzę, że Justin Bieber, Nicki Minaj, oni czekają po 13.
1: A ja słyszałem, że tam w kuchni po obiedzie musisz posprzątać.
0: Dziękuję bardzo. Paweł, kłaniam się. No ten Łukasz dowcipny. Warto zostać.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepie.

0: sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Jedna krótka piosenka spełniła ogromne dziecięce marzenie. Łatwo Gang znowu pokazał swoje wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień mieszka w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem. No i słuchajcie, udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
6: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
5: Oczywiście, że tak, że trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer na antenie Radia SK i zrobimy to po raz kolejny. W piątek razem z Łatwo Gangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Matif uczyło, zapytał, czy nagrywanie piosenki z Łatwo Gangiem jest stresujące.
7: Luzik.
8: Arbuzik.
7: Luzik, arbuzik. To jak to? Jak to poszło? To szybka chyba historia.
8: Poluszaki pomagały. A. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
9: Ja też się super bawiłem.
10: Ja się dobrze bawiłam.
8: Tymi nagrywkami, dobrze. Wideo.
7: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
8: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
7: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
8: Tak.
7: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
8: Tak, bardzo.
7: Jesteś za?
8: Tak, żeby wszyscy słuchali.
5: My też jesteśmy za. Słuchajcie uważnie Eski, bo jeszcze dzisiaj na pewno ten numer na antenie Radia Eska się pojawi. A jak wyglądała wizyta u Mai i te wszystkie jej pluszaki, które ma ze sobą na łóżku, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. A Warszawa to aktualnie imprezowa stolica Polski. Stadion Legii Warszawa przejęły światowe gwiazdy. Za nami pierwszy dzień Warsaw Music Festivalu. Wczoraj było coś dla fanów mocnych elektronicznych brzmień. Zagrał m.in. Steve Angelo, Benny Benassi czy Artbat. Jeśli przegapiliście, zaglądajcie na eskowego Instagrama, a w środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół The Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia. Na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling.
11: To hity, przy których my starsi się bawili, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
5: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival, a w sobotę wielki finał tej imprezy i wielkie show Armina van Burena. A my do finału weekendu mamy chyba jeszcze, słuchajcie, dużo czasu. Dopiero 2 minuty po godzinie 13. Łapiemy luz, odpoczywamy. Jeśli idziecie na obiad, tak jak Paweł Bogaj, który mówił to przed chwilą, to smacznego życzę. A jeżeli na przykład zmierzacie na poprawiny po weselu, wiem, że są wśród nas tacy, to ja dodam energii hitami na czasie. I tu jest naprawdę dobry zestaw do niedzielnego ładowania baterii. Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Taylor Swift w Radio SK. Gramy niedzielne hity na czasie, a Robert Lewandowski dostał ofertę pracy za grube miliony. Tym teraz żyją fani piłki nożnej, no bo wszyscy się zastanawiają, co z tym Lewandowskim dalej będzie po odejściu z Barcelony. No i on, słuchajcie, w ten weekend poleciał do Chicago na rozmowę z zespołem Chicago Fire i podobno dostał taką ofertę, że mu szczena opadła. Amerykanie zaoferowali 15 milionów euro rocznie plus premię, co da łącznie 20 milionów euro rocznie. I słuchajcie, to nie jest wszystko. Amerykanie podobno pokazali nawet Lewandowskiemu budynek, w którym jego żona Ania mogłaby otworzyć swoje kolejne studio fitness. No bo to oni nie z Lewym, tylko z Anią powinni rozmawiać. Jakby jeszcze udało się załatwić Hiszpanów tańczących baciatę, to już mogą wyciągać długopis i podpisywać kontrakt.

0: wolne niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P. Takie przyjemne dźwięki z głośników, można sobie pomruczeć. No ale dobra, słuchajcie, skoro sobie odpoczęliśmy z Sanach i Dawidem Podsiadło, teraz pora włączyć ładowanie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my jesteśmy jak babcia podczas niedzielnego obiadu. Cały czas wam dokładamy więcej i więcej. I nie tylko w niedzielę, codziennie na naszej antenie. Najlepsze nowości. I teraz jeden z tych numerów, który ekspresowo wchodzi do głowy i po prostu silnie uzależnia. Bas jest tam taki dobry, słuchajcie, że cały samochód za chwilę będzie chodził. Ja bym dał głośniej na waszym miejscu. Na moją odpowiedzialność. David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River. Już teraz w Esce.

0: Didi Dirty Money w Radio SK z hitem zawsze na czasie. A ja przed chwilą, słuchajcie, przeglądałem internet i znalazłem receptę na szczęśliwe życie. Profesor z Harvardu jakiś tam to przygotował. I tutaj są takie trzy główne punkty. Odnajdź sens w pracy, dbaj o bliskie przyjaźnie, nie zaniedbuj rodziny. To trochę takie ogólne te punkty, prawda? Dlatego stwórzmy swoją alternatywną listę, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam poprawia humor w niedzielne popołudnie? Co wam dzisiaj w tym momencie daje szczęście? Albo dało szczęście? Możecie nagrać głosówkę w stylu: hej SK, ja dzisiaj wypiłam kawkę na tarasie, taką dobrą z mlekiem i jestem teraz bardzo szczęśliwa. A może przed chwilą druga połówka z kuchni krzyknęła: dobra, chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. O, wtedy to poziom szczęścia osiąga maksymalny poziom. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co humor poprawia, co wam daje szczęście w to niedzielne popołudnie, a ja dobrze zagram.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelić coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Jedziemy!
9: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
15: RTV Euro AGD.
16: Jak okazje, to w euro.
17: Mistrzowskie okazje w grze.
18: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MP 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 2 dni, 5 gwiazd, 1 wielka impreza. Tegoroczna Choszczeńska Sobótka nadchodzi. Już 19 czerwca Choszczeński Plac Witosa totalnie rozbuja legendarny zespół Kombi i Smolasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multiinstall Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
21: I po reklamie.

Piasek, słońce i szum morza. I takie egzotyczne dźwięki z Radia SK. To nas czeka już niedługo. Użelba. Piasek, słońce i szum morza. I takie egzotyczne dźwięki z Radia SK. To nas czeka już niedługo. Użel, bardzo wakacyjny na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: Szukasz miejsca na wypoczynek, który będzie pełen energii i blisko natury? Klimatyczne Lubuskie zaprasza! Jeziora, rzeki, rozległe puszcze i malownicze trasy rowerowe. Tu każdy dzień smakuje wyjątkowo, aktywnie i z klimatem.
8: Klimatyczne Lubuskie. Tu zaczyna się lato. Zaprasza Zarząd Województwa Lubuskiego.
7: Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Słyszałeś? Cosinus Young 15+, w Gorzowie Wielkopolskim robi dni otwarte.
12: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
11: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
12: Kiedy to?
11: Już 14 czerwca. Gorzów Wielkopolski, Walczaka 25.
12: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
11: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
13: I po reklamie.
14: Gorzów na czasie.
15: Polskie legendy rocka, międzynarodowe gwiazdy disco oraz zespół, który pokochali Polacy w latach

0: 10. To wszystko w ciągu najbliższych miesięcy w Arenie Gorzów. Wojtek Hańczuk, mam dla Was trochę szczegółów. Ci, którzy uwielbiają disco, na pewno doskonale pobawią się na koncercie Bad Boys Blue No Mercy. Wystąpi także legenda lat 80. Alpha Will. Nie zabraknie również polskich akcentów. Ira, Chłopcy z Placu Broni, Sztywny Palazit. Szczegóły na stronach internetowych Areny.
1: Na zegarach 14 zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Raciborzu na Śląsku. Trwa akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. 3 osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr. Są ostrzeżenia IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Burze w tej chwili występują na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podlasiu. W etapowym Jorku koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. Tym sposobem Jeremy Sochan został pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA. Na Knicks finałową serię z San Antonio Spurs wygrali 4-1.
2: Ale wy też jesteście szczęśliwi. Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. Kamila daje znać, że przed chwilą wypiła kawkę i słuchajcie, to się zaczyna. Właśnie zaczyna pakować się na wakacje. To do tych wszystkich dodatkowych par majtek i skarpetek SK dokłada hity na czasie. Time Impala i Jenny już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wy też nagrywajcie głosówki. Co wam daje szczęście w tę niedzielę?

0: Rihanna w Radiu SK. Gramy hit na czasie i dzisiaj razem tworzymy przepis na szczęście w niedzielę. Chwalicie się, dlaczego dzisiaj macie dobry humor. Olivia.
1: Hej SK, właśnie wracamy z nadmorza. Zjedliśmy pyszną rybkę, a teraz pada deszcz.
0: To idealna pogoda na powrót, bo wtedy nie jest szkoda wracać do domu. Wszystkich w trasie SK zaopatruje w hity.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje antenę Radia SK i gra swój set w programie SK Live Remix. A już w najbliższą sobotę zobaczymy go na żywo na stadionie Legii Warszawa. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Z nami można poczuć klimat tej imprezy. Dlatego zostańcie ze mną, bo po krótkiej przerwie gram Where is the Love od The Black Eyed Peas. I ta ekipa też na tej imprezie się pojawi. W środę zagra na Warsaw Music Festivalu.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co?

0: i od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jeszcze raz!
5: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
6: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: Disney Plus.
9: To jest mój czas.
8: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
10: Mam propozycję.
11: To nie jest jakaś wkrętka?
8: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
13: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
12: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
14: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
17: I po reklamie.

0: Wow, taki okrzyk radości będzie po tym, co za chwilę wam powiem. Katy Perry w Radiu SK, gramy hity na czasie i to jest taki news, który naprawdę poprawia humor i sprawi, że nie będziemy mogli się doczekać przyszłego weekendu, słuchajcie. W końcu to się wydarzy, w końcu do Polski nadciąga prawdziwe, upalne lato. Idzie powietrze z Afryki i w przyszły weekend prawie w całym kraju 30-stopniowe upały, a na zachodzie nawet 35 stopni. Także to jest dobry moment, żeby umawiać się ze znajomymi na grilla, sprawdzić, czy tam klima w samochodzie nabita, bo za tydzień, mniej więcej o tej porze, będziemy mówić tak.
1: Ale paruwa, co?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: SK. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Ciao, moi drodzy! Szukacie pysznej, prawdziwej pizzy neapolitańskiej w Gorzowie? Zapraszam was do wyjątkowej restauracji Amici. Znajdziecie nas przy ulicy Myśliborskiej 19. Mamy tutaj niesamowite, bardzo lekkie ciasto, puszyste brzegi oraz oryginalne certyfikowane składniki sprowadzane prosto z Włoch. Gwarantuje doskonały smak, świetny klimat i najwyższą jakość. Przyjdźcie koniecznie i sprawdźcie sami pizzę i makarony. Mamma mia! Restauracja Amici. Czekamy na was. Buon appetito!
12: Wyjdź na czas z Escape Roomu. Masz 60 minut na zagadki i współpracę. Potem skocz na driftujące go-karty i sprawdź, kto najlepiej ogarnia zakręty. Dwie atrakcje, jedno miejsce. Chrobrego 2. Rezerwuj na opendelog.pl.
13: Słyszałeś? Cosius Young 15+, w Gorzowie Wielkopolskim, robi dni otwarte.
14: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
13: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
14: Kiedy to?
13: Już 14 czerwca. Gorzów Wielkopolski, Walczaka 25.
14: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
13: Cosius Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
17: I po reklamie.
18: Jest 15, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50. Pod Mińskiem Mazowieckim motocyklista uderzył w bariery.
19: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
18: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. A drużyna sił powietrznych NATO lepsza od drużyny gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
20: Leksi, jak emocje po meczu?
21: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
20: Jak to jest grać z taką ekipą?
22: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę.

0: dołączyć się do tej akcji.
1: Mówili Lexi i Freeze, a w drużynie gwiazd zagrali też m.in. BDS, Mateusz Damiński czy Tomasz Fornal.
2: Coś pięknego, niesamowicie wzruszającego. Spełniło się marzenie małej Mai chorej na raka, która nagrała numer z Łatwogangiem.
3: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
2: Oczywiście, że trzeba i my to zagramy po raz kolejny na antenie Radia SK już w tej godzinie. Bądźcie z nami, bo cały dochód z tego kawałka trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Majko i Łatwogang, wszystkie marzenia za mniej więcej pół godziny na antenie Radia SK, może 20 minut, a teraz odpoczywamy z Justinem Bieberem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Narcotic Trust z hitem zawsze na czasie w Radiu SK, 16 po 15. A teraz wszyscy pogratulujmy cierpliwości naszej słuchaczce Paulinie, u której wszystko naprawdę zaczęło się dobrze, tylko że potem coś się popsuło.
1: Cześć, słuchajcie, ja dzisiaj miałam naprawdę świetny humor. Niedziela, relaks, chill.
0: Jak myślicie, co poszło nie tak? Nie wiem, pogoda się popsuła, może kotlet się spalił? Otóż nie.
1: A teraz się okazało, że syn, klasa pierwsza, szkoła podstawowa, ma zrobić na jutro dwa rysunki, wypełnić kartę pracy o dinozaurach i jeszcze zrobić własnoręcznie jakiś instrument muzyczny. Ale do końca nie jest tak źle. Znaleźliśmy tubę po chipsach, wymalowaliśmy farbą kredową, będziemy kolorować, wrzucimy ryżu i będzie grzechotka.
0: Paulina, słowa uznania dla twojego syna, no bo on równie dobrze, prawda, mógł ci powiedzieć o tym o 21 przed spaniem, prawda? A jednak powiedział wcześniej, odpowiedzialny młody człowiek. No i szacun dla twojego faceta, że w tym wszystkim nie oberwał rykoszetem.

0: Mendes i Camila Cabello. A teraz na antenie Radia SK pojawi się czyste, dziecięce szczęście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I naprawdę przepiękne, wzruszające momenty. Mała Maja, chora na raka, marzyła o tym, żeby zostać gwiazdą, żeby nagrać numer z Łatwogangiem. I jest numer, jest, bardzo szybko to się udało zrobić. Łatwogang nagrał numer z Mają Gadowską, w którym nawijają tak.
2: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesel.
0: Trzeba spełniać dziecięce marzenia i my po raz kolejny zagramy ten numer na antenie Radia SK. Warto posłuchać, bo cały dochód z tego kawałka trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. Robimy to. Łatwogang i Majko. Wszystkie marzenia ponownie na antenie Radia SK.

0: hit zawsze na czasie. Rihanna i Calvin Harris na antenie Radia SK. To jest dobry numer, ale przyznajcie, nie jest aż tak dobry jak ten, który leciał wcześniej. To powtórzmy jeszcze raz refren.
1: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
0: Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda twarz dziecka szczęśliwego, kiedy spełniło się jej marzenie, polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo Mati Fuczyło razem z Łatwo Gangiem odwiedzili Maję w szpitalu. I Maja na przykład pochwaliła się kolekcją swoich pluszaków. Jest naprawdę bogata? Zobaczcie to na eskowym Instagramie. I polecam też obejrzeć teledysk do tego numeru, bo przypomnę, cała kasa z numeru Wszystkie Marzenia, które przed chwilą słyszeliście na antenie Radia SK, trafi na konto Fundacji Wspierającej Dzieci Walczące z Rakiem.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Kto zwalcza ból?
14: Voltaren!
13: Kto?
14: Voltaren!
15: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
19: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
18: Wspaniale się to ogląda.
19: A jak smakuje?
18: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
20: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
21: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
22: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
25: I po reklamie.

0: Władysław.
1: Eskagorzów. Like when you said you felt so happy.

Jeśli potrzebowaliście czegoś na rozbudzenie w niedzielne popołudnie, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. To jest Radio SK. Tu się gra hity na czasie. Jazzy za nami. No i słuchajcie, za nami też historyczny sukces polskiej koszykówki. Polak Jeremy Jeremy Sochan jako pierwszy Polak w historii zdobył mistrzostwo NBA. Jego drużyna New York Knicks po raz pierwszy od 53 lat zdobyła mistrzostwo amerykańskiej ligi koszykówki. Co prawda Jeremy się tam za bardzo w finale nie napracował, bo wyszedł na 8 ostatnich sekund finału, ale to były kluczowe sekundy, słuchajcie. Jego drużyna prowadziła tylko jednym punktem i Jeremy Sochan musiał kryć kluczowego zawodnika. I to się udało, mistrzostwo jest w jego rękach, także gratulujemy serdecznie. No to rodzice w Polsce teraz mają niezłą zagwozdkę, prawda? Posłać dziecko na tenisa jak Maja Chwalińska? Czy może spróbować?

0: promocja.
1: Niech tu żyje, nie dowierzają.
2: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.

0: wymyślisz sobie kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Wszystko brzmi lepiej.
4: W harmonii.
3: Dwa głosy współgrają.
4: Ze sobą.
3: Przekazują z lekkością.
4: Trudne wiadomości.
3: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
4: Betonowy mur.
3: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
6: fresh. Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje?
9: To w euro.
10: Emocje rosną.
9: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dwa

0: Smolasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multiinstall Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
1: I po reklamie. Gorzów na czasie.
2: 19 czerwca kolejna edycja Wartowni. Będzie się działo nad Wartą. Wojtek Hańczuk, oto trochę szczegółów. Imprezowiczów czeka trochę zmian. Wydarzenia w piątki i w soboty. Niedzielę wypadają z kalendarza muzycznego miasteczka. Oczywiście nie zabraknie wydarzeń specjalnych. Dwa festiwale 10 i 11 lipca oraz 21 i 22 sierpnia. A wśród gwiazd m.in. Słoń, Malik Montana, Peja, Calvi and Remy, Magwaj i oczywiście Westbam.
3: Jest 16, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Znamy wstępne wyniki referendum w Szwajcarii. Te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race, a wylegitymowano 125 osób. Trzy zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
4: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
3: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków. A już za tydzień warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców, będzie sprzęt wojskowy.

0: Ale będą też
1: punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
0: Mówi redaktor naczelny Super Expressu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
2: Ostrzegam, od teraz do końca dnia będziemy nucić Turu Turu, silnie uzależniający numer, który opanował media społecznościowe. Milki i David Guetta na początek. No i SK wraca razem z wami do domu po weekendzie, pracuje i sprzątamy razem kuchnię, też po obiedzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I ten piękny czas jeszcze się nie kończy. Do końca weekendu jeszcze dużo czasu. Dopiero 17 minut po godzinie 16, a na antenie Radia SK gra teraz Wiktor Waligura. A dzisiaj wieczorem na Mundialu szykują się, słuchajcie, wielkie piłkarskie emocje. No, w starcie prawdziwych gigantów Niemcy o 19 zagrają z Curaçao. Co to jest Curaçao? Też do tej pory nie wiedziałem. To jest, słuchajcie, kraj autonomiczny Holandii, mała wysepka na Morzu Karaibskim. Powierzchnia mniejsza niż Warszawa, liczba ludności 156 tysięcy, mniejsza niż Bytom czy Bielsko-Biała. I oni na Mundialu grają, a my nie. Co poszło nie tak? Nasi piłkarze po prostu chcieli w wakacje wypocząć. Należy im się i tego się trzymajmy. A poza tym, po co nam Mundial? Piłkarskie emocje mamy w domu, mamy w Radiu SK. SK Karniaki Cup. Możecie rywalizować ze Sławkiem Peszko. Do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Ale zanim finał, to musicie odgadywać, co Sławek Peszko powiedział.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: A no właśnie, co zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, macie jakiś pomysł, wpadajcie na SK.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. No i już od jutra słuchajcie uważnie Radia SK.
2: SK Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Imagine Dragons w Radiu SK, a teraz podrzucamy wam kolejną nowość i naszą antenę przejmuje dziewczyna z niesamowitym głosem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze, świeże numery i teraz na naszą antenę wskakuje Bebe Rexha. Ona ma masę hitów na koncie. Było I'm Good z Davidem Guettą, ostatnio często gramy też New Religion. I teraz Bebe Rexha wydała cały nowy album i my z tego albumu wyciągamy hit, przy którym fajnie można się wyluzować w niedzielne popołudnie, odpocząć, wyciszyć, pokołysać. Bebe Rexha i One Day już teraz w Esce.

0: i się można bujać z hitem zawsze na czasie w samochodzie. To oczywiście Eminem na antenie Radia SK. Wcześniej was zapytałem, dlaczego dzisiaj jesteście szczęśliwi i u Natalii. To jest naprawdę przepiękna niedziela.
1: Ej, SK, jestem dzisiaj szczęśliwa, bo właśnie wracam z lasu. 10 kilometrów, grzybów nie było, ale las piękny.
0: Czujecie to? Spokój, świeże leśne powietrze, słuchawki, eseczka. No i tak to można spędzać niedzielę. Polecamy się, do spacerów za chwilę będzie m.in. Swedish House Mafia. A wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, dlaczego jesteście zadowoleni, w dobrym humorze, szczęśliwi generalnie. Nagrywajcie się tak jak Natalia.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: zabawki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Łap okazję w RTV

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.

wschodząca gwiazda polskiej muzyki, Marisa w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a wydajecie znać, dlaczego jest wam dobrze, dlaczego jesteście uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi. Ola pisze na Messengerze Eski: hej Eska, jadę z mężem po dzieci do dziadków. No to ja trzymam kciuki, żeby was tam dziadkowie jakimś obiadem dobrym ugościli, bo coś czuję, że w ten weekend wy akurat głowy do gotowania nie mieliście. Dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Czekam na głosówki na Messengerze Eski.

0: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Zaczynasz!
0: I na audi.pl.
1: Zaczyna się!
2: Andrzej Piaseczny wystąpi.

0: nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
4: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. O końcowy triumf polski tenisista w Herzogenbosch walczy właśnie z Aleksem de Minorem. Pierwszego seta wygrał pewnie Majchrzak, drugiego Australijczyk. Trwa właśnie końcówka decydującej partii, jest 5-6. Prąd śmiertelnie poraził 3 konie na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę linia energetyczna. Tragedia mogła być jeszcze większa.
13: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne 3 zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
12: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej w Poznaniu. Ewakuowane zwierzęta nie odniosły obrażeń. A dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród nich są prawdziwi rekordziści. Na przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sącza, który oddał ponad 100 litrów krwi.
14: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. Około 720. Mogło skorzystać z mojej krwi.
12: A w Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób.
15: Jak już Kamil Majchrzak wygra ten pierwszy tytuł w karierze, to oczywiście dam wam znać. A teraz wracamy do grania, do hitów na czasie. Kasia wysłała zdjęcie z plaży i pisze, że opalają się, a w tle leci Eska. No to słuchajcie, zagram coś, żebyśmy wszyscy poczuli się jak na plaży. Za chwilę będzie bardzo wakacyjny Kaigo. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Jeśli komuś po weekendzie jeszcze brakowało energii, to właśnie od tego macie Radio SK. Gramy hit zawsze na czasie od Pink. No i słuchajcie, mamy to, jest tenisowy sukces. Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP. W wielkim finale po tiebreaku pokonał Alexa de Minora 2-1. No i słuchajcie, to jest przeciwnik dużo wyżej notowany, także jest to wielkie osiągnięcie. Kamil prawdopodobnie jest prawie tak bardzo szczęśliwy jak nasza słuchaczka Magda.
1: To jest cudowny dzień, bo właśnie przejechałam 700 km i dojeżdżam do Zakopanego. I jak patrzę na te szczyty z daleka, to czuję, że będę ostro tutaj szczytować.
0: W takim razie trzymamy kciuki, że po tym wszystkim będzie jeszcze siła na chodzenie po górach. Radio SK. Dla tych wszystkich, którzy są już blisko celu podróży, gramy hity na czasie w Radiu SK. Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: mamy bardzo dobry mood. Jonathan Bledka i Gibbs w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie i dla niektórych to jest finał bardzo udanego weekendu. Paulina?
1: Hej SK, dzisiaj jest mi świetnie, bo właśnie wracamy z mężem ze spontanicznego wypadu z nadmorza bez dzieci. Także pozdrawiamy i trzymajcie się.
0: No w końcu nikt wam nie przeszkadzał i mogliście tylko we dwoje zagrać w tego cymbergaja.
2: Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
9: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
10: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl. To będzie ostatnia reklama.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie! Gdzie moja kasa?
11: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
13: I po reklamie.

To może być hitem tegorocznych wakacji. Bibi Rexa i David Guetta. A wszystkie hity zaczynają się wiadomo gdzie, w Radiu SK. A w USA za kilka godzin zaczynają się wielkie urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Na miejscu jest m.in. polski prezydent Karol Nawrocki. Będzie gala UFC, ale podobno też ważne polityczne rozmowy. A skoro to są urodziny, prawda, to wiadomo gdzie te rozmowy będą się toczyły. Prawdopodobnie w kuchni. W czasie imprezki tam są zawsze najciekawsze rozmowy. Co dokładnie będzie się działo na urodzinach prezydenta USA? O tym usłyszycie już za kilka minut w newsach Radia SK.

0: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
1: Sławek, co mówiłeś?
0: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
0: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Ale sztosy.
6: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
14: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
17: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
16: Oraz bekonu i syropu klonowego.
17: Trudno wskazać faworyta.
16: Spróbuj, może tobie się uda.
17: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.

0: Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.
2: Gorzów na czasie.
3: Stary Rynek, godzina 19 i ruszamy z Dobry Wieczór Gorzów. Na początek Andrzej Piaseczny. Koncert Piaska to godzinne show, w trakcie którego usłyszymy największe przeboje artysty z jego 30-letniej kariery muzycznej. A już w piątek rusza Wartownia. Na początek Bonson i I Got You. Impreza rusza o godzinie 20 przy Wale Okrężnym. Reprezentant szczecińskiej sceny hip-hopowej, znany z charyzmatycznego stylu i tekstów z przesłaniem, plus DJ z 15-letnim doświadczeniem na scenie muzyki elektronicznej.
4: Zbliża się 18, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Wielki sukces Kamila Majchrzaka, polski tenisista, wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. Na trawiastych kortach w Herzogenbosch nie miał sobie równych. W finale pokonał w trzech setach Alexa de Minora, czyli szóstego zawodnika rankingu. Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
5: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa, obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
4: Informował reporter eski Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie mistrzostwa świata. Za godzinę Niemcy zagrają z debiutującym na mundialu Curaçao. Z kolei o 22:00 starcie Holandii z Japonią. Natomiast w nocy wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, a Szwecja z Tunezją.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Money, money, money.
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money.
10: Cherry Money?
9: Nowy ekspres los.
10: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Jedziemy.
12: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
15: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
19: I po reklamie.

0: Radio.
1: Radio SK.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
9: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej. Już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Ach, ta drżąca powieka.
14: I ten nocny skurcze łydek.
13: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie.

0: Nowy polski film Król dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: będzie ostatnia reklama.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet.
1: Miski wypełnione po brzegi.
2: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
1: I po reklamie.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Music News. Margaret, dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
1: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma, ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moim przyjaciółkami na przykład, że to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you because it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się, lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
0: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
1: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
0: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
1: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, które zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
0: trochę ma mrok.
1: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale ci tylko Baury, to jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
0: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
1: tak.
0: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy minus 10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
1: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
0: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy, to czasami
1: się, że jest
0: do jednego i jest odwrotnie.
1: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... Ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... Tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
0: Body, Voice, Mind.
1: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
0: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
1: W ogóle
0: czasem
1: centrum.
0: Rozkminę, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
1: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... No, że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
0: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
1: dużo
0: dają.
1: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
0: A to czym jest teraz to twoje centrum?
1: Moje centrum, no właśnie, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam... Cały czas mam takie pytania, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... Tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
0: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
1: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam, swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
0: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, bo robię coś nowego.
1: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
0: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu. Tak. I chyba można od tego trochę oszaleć.
1: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
0: terapeutyczne.
1: Te słowa. Dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frikiem social mediowym i wiesz, i tutaj
0: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
1: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
0: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
1: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
0: A to jest bardzo trudne.
1: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
0: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
1: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
0: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
1: I to mnie stresuje.
0: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych i YouTube'a?
1: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
0: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
1: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
0: To jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
1: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
0: Jakieś dziecko oddajesz,
1: jest jakieś dziecko
0: światło.
1: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak, lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
0: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji, dla własnego dobrostanu.
1: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji, bo to po prostu

0: No to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
1: SK Gorzów News. Tour de Pologne w Gorzowie, ale tak naprawdę lubuskie jest niesamowite. Dlaczego? O tym już za chwilę. Będzie także o zbiórce w hospicjum. Na początek jednak o sprawie radnych, którzy według społeczniczki łamią przepisy prawa. To gorzowski magazyn informacyjny w Radiu SK. Kolejni radni powinni zrzec się mandatu, uważa Alina Czerzewska, społeczniczka, która od kilku tygodni mówi o tym, że część gorzowskich radnych nie przestrzega przepisów. Złoży ona doniesienie do prokuratury, obejmie Ireneusza Macieja Zmorę, który we wtorek zrzekł się mandatu, ale także Jerzego Sobolewskiego, Roberta Surowca, Halinę Kunicką i Aleksandrę Sibińską-Szadną.
2: W ogóle nie powinni kandydować do Rady Miasta. To nie zmienia faktu, że oni również poświadczali nieprawdę.
1: Mówiła Alina Czyżewska. Do tematu będziemy wracać.
3: Do środy można składać uwagi do ofert złożonych przez gorzowskie kluby sportowe. Chodzi o kluczowe dyscypliny sportowe w rozgrywkach ligowych. Wnioski złożyło 7 klubów na ponad 4 miliony złotych. Najwięcej chce siatkarski Kuprum Stilon 1,5 miliona oraz koszykarki AZS-u AJP równy milion. Piłkarska Warta Gorzów wnioskuje o 565 tysięcy złotych, ręczna Stal Gorzów o 470 tysięcy, a wodna Alfa o 372 tysiące. Koszykarski Kangu Basket potrzebuje 120 tysięcy, a tenisowa Gorzowia 84 tysięcy. Czy kluby dostaną tyle, ile by chciały? Wcześniej to się nie zdarzało, ale wkrótce się przekonamy. Szczegóły znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej. Rekordowa kwota ulicznej zbiórki na rzecz gorzowskiego hospicjum. Zebrano 124 tysiące złotych i ta suma może jeszcze wzrosnąć. Nadal wpływają przelewy blikiem. Nowa opcja cieszy się zainteresowaniem Gorzów. Gorzowian i nie tylko. Wpłat blikiem jest na około 4 tysiące złotych. Zdecydowana większość wsparła akcję w tradycyjny sposób, czyli wrzucając datki do puszek wolontariuszy. Pieniądze posłużą pacjentom, priorytetem nowe auto, mówi Anna Kobyłka z gorzowskiego hospicjum Świętego Kamila.
4: W tym roku otworzyło się to narzędzie jakby przed nami i my z niego korzystamy. Z duchem czasu i nie tylko podczas zbiórki można robić przelew blikiem. Na znany wszystkim numer telefonu hospicyjnego 787-956-313. Hospicjum, tak jak każda inna placówka medyczna, poddawana jest wpływom ekonomicznym, czyli wszelkie podwyżki w mediach, to wszystko, ceny żywności, paliwa, to także nas dotyczy i oczywiście bardzo prosimy o wsparcie, ponieważ każda złotówka jest potrzebna. My się zobowiązujemy corocznie do tego, żeby właśnie to były środki, które trafiają bezpośrednio do pacjenta, na tę opiekę taką przy łóżku, bym powiedziała. Chodzi o żywność, leki, środki higieniczne, środki opatrunkowe, sprzęt medyczny. Myślę, że w tym roku taką ważną informacją jest to, że z puli zebranych środków przeznaczymy część na zakup kolejnego auta do hospicjum domowego, ponieważ rośnie ilość pacjentów właśnie w tym dziale naszym, który mamy też od wielu, wielu lat. Czyli chcemy jeździć do pacjentów, do jeszcze większej liczby pacjentów musimy kupić kolejne auto.
3: Na ulicach Gorzowa, Deszna i w Strzecach Krajeńskich kwestowało około 700 osób. W ubiegłej edycji zebrano 117 tysięcy złotych.
5: Dziesiątki tysięcy turystów w najmłodszym parku narodowym Ujście Warty w Lubuskiem. Jednak liczby mogą być większe. Liczniki są zamontowane na głównych szlakach turystycznych w formie m.in. mat rozłożonych na ścieżkach. Jednak dane mogą być niedoszacowane, mówi rzecznik Jolanta Gaczyńska, rzecznik parku.
6: Mamy zamontowane liczniki, chociaż ja ostatnio współpracujemy też z Uniwersytetem w Poznaniu, z tym Wydziałem Turystyki, gdzie oni też jakby pomagają nam tutaj w tych naszych obserwacjach turystów i jakby też wspólnie podglądamy potrzeby tych turystów. Tak jak już mówiłam, ta presja turystyczna naprawdę się zwiększyła i widać, że ludzie chętnie korzystają z odwiedzania naszego parku. Te liczniki są montowane ruchu turystycznego w różnych takich naszych newralgicznych punktach turystycznych, na szlakach, na ścieżkach. Ale ja właśnie z tych naszych obserwacji wynika, że no oczywiście to musi być gdzieś zamontowane, albo jakaś mata, albo jakiś czujnik. I jak gdzieś to tam widać, mimo wszystko w terenie, no to jak ktoś widzi jakąś czarną matę, może zrobić krok, to przejdzie nad tym licznikiem, więc ja uważam, że te nasze pomiary turystów są mocno niedoszacowane. No ale rocznie, w zeszłym roku mieliśmy ponad 65 tysięcy turystów. z tych liczników, więc trzeba to gdzieś tam troszeczkę pomierzyć i też ze sprzedaży biletów, bo mamy ten ośrodek swój muzealno

0: zeleno-edukacyjny, który też cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Cały czas staramy się tą ofertę i turystyczną, i edukacyjną wzbogacać, zachęcać. Teraz niedawno po naszym muzeum powstał taki quest, gdzie turyści, też staramy się, żeby każdy mógł tu wracać, a zwłaszcza ci lokalni mieszkańcy tutaj i turyści, to miejsce, żeby ich tutaj przyciągało i żeby identyfikowali się z nim, więc różne rzeczy wymyślamy, między innymi właśnie ten quest, gdzie całe rodziny mogą sobie go rozwiązać, mogą przejść po wystawie, zdobyć pieczątkę, zdobyć jakąś drobną nagrodę i wspólnie pogłębić całą rodziną swoją wiedzę. Mnóstwo różnych warsztatów, wykładów otwartych. W tym roku w ogóle obchodzimy jubileusz 25-lecia powstania parku. Jesteśmy najmłodszym parkiem, ale mamy już 25 lat. I z tego tytułu też bardzo dużo różnych imprez szykujemy. Mieliśmy już tutaj imprezę związaną z obchodem Dni Mokradeł. Teraz będziemy mieli w lipcu taki festyn otwarty też dla rodzin. Mnóstwo różnych edukacyjnych atrakcji. Także zapraszamy też różne konferencje, także dzieje się cały czas, więc myślę, że to ta bogactwa oferta, ta oferta jest bardzo bogata dla turystów, dla odwiedzających to miejsce. I cały czas myślimy, co by tu jeszcze zrobić.
1: Jak wynika z liczników, ujście Warty odwiedziło w 2025 roku ponad 65 tysięcy turystów. Park przy liczeniu współpracuje z poznańskim UAM-em, Wydziałem Turystyki i Rekreacji. Przypomnijmy, 25-letni rezerwat w Lubuskiem słynie przede wszystkim z ptactwa. Jest ponad 280 gatunków ptaków, w tym ponad 170 lękowych i zagrożonych, jak na przykład wodniczka.
2: Po raz trzeci odkrywać będą nieodkryte perełki turystyczne regionu. Powstanie kolejna część książki podróżniczej Niesamowite Lubuskie. Autorzy do końca czerwca czekają na propozycje unikalnych miejsc. Zgłaszać je mogą Lubuszanie, mówi Mariusz Sobkowiak, współautor przewodnika.
3: Powstanie Niesamowite Lubuskie, część trzecia. Bardzo się cieszę, że ten cykl przewodników po naszym regionie się rozrasta i rozwija. Od początku, kiedy stworzyłem pierwszą część Niesamowitego Lubuskiego wspólnie z żoną Aleksandrą, miałem nadzieję, że to się nie zamknie na jednym tomie, bo mamy sporo rzeczy, które warto w naszym regionie nie pokazać, a tak jak od pierwszego tomu i tak jak było też z drugą częścią, zachęcam i założenie jest takie, że to Lubuszanie mają uczestniczyć wspólnie ze mną, bo wszystkie moje działania zawsze opierają się na tym, że staram się włączać mieszkańców do tego, żeby działali razem ze mną, więc też do tej trzeciej części zachęcam mieszkańców Lubuskiego do zgłaszania pomysłów na to, gdzie powinniśmy pojechać wspólnie z żoną, jakie miejsca zobaczyć, żeby trafiły one do trzeciej części przewodnika. Do końca czerwca zbieramy pomysły właśnie tych miejsc, do których powinniśmy się wybrać, o których ja powinienem napisać, które żona powinna obfotografować i które do trzeciej części przewodnika trafią. Rzeczywiście tych zgłoszeń co roku jest więcej niż naszych możliwości. Trochę też odpowiadając na to, będzie jedna zmiana w tym roku. W części pierwszej i w części drugiej opisaliśmy 10 miejsc z województwa lubuskiego, więc w tym roku opiszemy 15. Będzie tych miejsc więcej, więc więcej szans i więcej możliwości na to, żeby to miejsce, które Lubuszanie zgłoszą, w przewodniku się znalazło. Jakie miejsca zgłaszać? Jakie nas interesują, żeby była szansa na to, że w Niesamowitym Lubuskim część trzecia, czyli w naszym przewodniku się pojawią? Interesują nas miejsca dotychczas niewypromowane. No sporo tych zgłoszeń, to jest najczęstszy błąd przy tych zgłoszeniach, które dostajemy. Sporo zgłoszeń dotyczy no właśnie takich perełek, które są już...
4: Tak, proszę przyjechać do Łagowa, tu jest tak pięknie. Albo do Lubniewic, jakie piękne jezioro.
3: Takie ogólne też się zdarzają, ale są i konkrety, tylko opierające się na no właśnie na tych perełkach, które są świetnie znane. No tak jak wspomniałeś, te jeziora, czy Łagowski Zamek chociażby, to są miejsca, które już wszyscy świetnie znają, które są idealnie wypromowane i one tej promocji nie potrzebują.
4: Do Bąkrów Międzyrzeczu też specjalnie byś nie chciał jechać.
3: Chyba nawet dostaliśmy zgłoszenie dotyczące Bąkrów. Nie pamiętam, czy konkretnie właśnie w tym miejscu w Międzyrzeczu, bo one tam kilka się ciągną, ale jako MRU, tak, Międzyrzecki Rejon Umocniony, też zgłoszenie dostaliśmy chyba, ale nie, to nie są właśnie miejsca do naszego przewodnika. To są oczywiście miejsca piękne, miejsca wspaniałe, które warto odwiedzić, zobaczyć, jeśli ktoś nie zna, ale które już tej promocji, myślę, nie potrzebują. Chcemy się skupić na tych miejscach dotychczas niewypromowanych, niekoniecznie znanych komuś więcej niż może mieszkańcom danej miejscowości. Dlatego właśnie zwracamy się do mieszkańców, w szczególności małych gmin, bo to wy wiecie najlepiej, gdzie macie jakieś ukryte perełki, do tej pory niepokazywane, i to te perełki niepokazywane, niewypromowane, tajemnicze, nieznane nas interesują. I tak jak wspominałem, tutaj zgłoszeń jest zwykle więcej niż miejsc i są to czasem zgłoszenia dobre, ale po prostu nie pozwala nam na to czas i możliwości, żeby wszystkie odwiedzić, więc w tej trzeciej części tegorocznej przewodnika na pewno pojawią się miejsca z tych poprzednich zgłoszeń. Nawet już jedno z tych miejsc wybrałem, które by się nadawały. Nie chcę zdradzać jeszcze, dlatego że nie skończył się nabór, a jeśli wpadnie nam coś lepszego, no to wybierzemy coś lepszego. Więc to też jest cały czas kwestia tego, gdzie pojedziemy i co pokażemy. Jest otwarta do końca czerwca, przynajmniej do momentu przyjmowania zgłoszeń. Zgłoszenia można wysyłać do nas mailowo na naszego maila stowarzyszenie SIL razem @gmail.com albo zadzwonić do nas na numer telefonu 536-252-656 i opowiedzieć, jakie miejsce warto byłoby w przewodniku pokazać i dlaczego, bo też część z tych zgłoszeń niestety wygląda tak, że dostajemy po prostu nazwę miejsca, czyli na przykład jakiś rezerwat albo coś takiego, bez informacji, no, dlaczego. Dlaczego właśnie powinniśmy tam pojechać? Dlaczego według kogoś to jest niezwykłe miejsce, tak? Ale uzasadnienie też jest dość ważne, bo ja mogę oczywiście gdzieś tam poszukać informacji samemu i zobaczyć, czy rzeczywiście jest to miejsce ciekawe, ale jeśli mnie przekonacie, tak, w swoim zgłoszeniu, to jest większa szansa, że pojedziemy i zobaczymy. Te zgłoszenia już wpadają, ja się ogromnie cieszę, że to są miejsca, no właśnie, o których nie słyszałem, niewypromowane jeszcze miejsca. Będę dbał, tak jak to było też w poprzednich dwóch częściach, o to, żeby te miejsca, które się pojawią w Niesamowitym Lubuskim w części trzeciej, były jak najbardziej różnorodne.
2: W trzeciej części przewodnika znajdzie się 15 miejsc. Osoby, które zgłoszą atrakcję turystyczną, będą robiły za przewodników dla autorów. Propozycje trzeba wysłać mailem na adres stowarzyszenie-sil-razem@gmail.com lub podać telefonicznie. Książka ma być gotowa w grudniu, wtedy trafi do rąk czytelników. Szczegóły na Facebooku Stowarzyszenia Novum.
1: Tour de Pologne po 24 latach wraca do Gorzowa. 5 sierpnia odbędzie się start trzeciego etapu wyścigu. To światowa impreza kolarska z najlepszymi zawodnikami. Odcinek z Gorzowa do Zielonej Góry przez Strzelce Krajeńskie, Świebodzin i Sulechów liczy prawie 200 km. W sieci pojawiły się głosy, że bardziej emocjonujący jest wjazd na metę w południowej stolicy lubuskiego. Innego zdania jest jednak Lech Piasecki, legenda polskiego kolarstwa, według którego kibice w Gorzowie mają więcej możliwości.
5: No po wielu latach Tour de Pologne wraca w ogóle na te tereny północnej i zachodniej Polski. Przez wiele lat tutaj nie było turu. Ja miałem tą przyjemność, przez 14 lat pracowałem przy organizacji Tour de Pologne. Jest to największa impreza tego typu na pewno w Polsce i jedna z największych w ogóle w Europie i na świecie. Tour de Pologne jest w gronie 20 kilku wyścigów w cyklu World Tour, na którym mają obowiązek startu drużyny Pro Tour. Tych drużyn kiedyś było 20, w tej chwili jest bodajże 18. Są tam zgromadzeni najlepsi zawodnicy na świecie. Być może na Tour de Pologne nie przyjedzie Pogacar ani Vingegaard, natomiast przyjedzie wielu znakomitych zawodników, wielu znakomitych sprinterów i to ściganie na najwyższym światowym poziomie będzie można zobaczyć na żywo, bo tutaj wprawdzie w Gorzowie mamy start, więc ten start będzie na pewno wyjazd z miasta honorowy, więc kolarze pojadą powoli gdzieś tam za samochodami prowadzącymi, jak podczas tej ceremonii startu, która ma być bodajże przy Słowiance, prawda? Można podejść, można gdzieś tam wziąć autograf, można porozmawiać z zawodnikami, bo na starcie jest taki spokój. Na metę, jeżeli kolarze wjeżdżają, no to wiadomo, są emocje sportowe. Na mecie zostają ci, którzy gdzieś tam są nagradzani, którzy idą do kontroli antydopingowej i którzy muszą na tej mecie zostać chwilę dłużej, natomiast pozostali zawodnicy zmęczeni wsiadają do autokarów i w zasadzie trudno gdzieś tam z nimi nawiązać jakiś kontakt, relacje. Na starcie jest większy spokój, więc też start ma swoje plusy duże. No w Zielonej Górze będą na pewno mieli tylko tych zwycięzców i liderów klasyfikacji, natomiast tutaj będzie większy spokój, będzie ta ceremonia startu, która trwa tam powiedzmy godzinę z haczykiem. Będzie też na pewno transmisja jakaś na żywo z tego startu, bo zawsze była. Więc taki większy spokój, większa możliwość kontaktu z tymi zawodnikami, organizatorami i wszystkimi, którzy są gdzieś tam zgromadzeni wokół wyścigu.
1: Cały kolarski tour wystartuje 3 sierpnia z nadmorskiej Gdyni. Finisz 9 sierpnia w Wieliczce. Tegoroczny Tour de Pologne odbędzie się pod hasłem Północ-Południe.
6: SK Gorzów News.
4: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. Moim gościem w studiu dzisiaj jest Tomasz Gierczak, prezes Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i radny Sejmiku Województwa Lubuskiego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam Państwa.
4: Czy gorzowianie zarzucili już GTBS wnioskami o przyznanie mieszkania przy Przemysłowej?
7: Zainteresowanie jest ogromne. Od poniedziałku do naszego biura przychodzą osoby, które są zainteresowane wynajmem. Wydaliśmy już kilkadziesiąt wniosków. Osoby, które chcą wynająć mieszkanie przy ulicy Przemysłowej, muszą taki wniosek złożyć wraz z odpowiednimi dokumentami do końca czerwca. Wniosek można pobrać z naszej strony internetowej, w naszym biurze i złożyć albo bezpośrednio w biurze firmy, albo wysłać pocztą.
4: Mówimy o tym, no bo w poniedziałek gruchnęła informacja o tym, że nie tylko rusza nabór na te mieszkania, które się budują, ale w dodatku te mieszkania będą wcześniej. Bo będą już właściwie we wrześniu, czyli w październiku będzie można już się rozłożyć na...
7: Przyspieszyliśmy faktycznie nabór w związku z tym, że inwestycja przebiega planowo, a nawet więcej. Udało nam się wspólnie z wykonawcą doprowadzić do tego, że oddamy mieszkania przed planowanym terminem, czyli było planowane na koniec grudnia bieżącego roku. Oddamy we wrześniu, tak aby od 1 października umożliwić wprowadzenie się nowych najemców. Od początku, jak trwała inwestycja, to wspólnie z wykonawcą staraliśmy się, żeby zachować termin przewidziany zgodnie z umową, a my jako spółka GTBS również czyniliśmy działania, aby wykonawca miał jak najlepsze warunki do realizacji robót budowlanych. A jako inwestor możemy to w też pewien sposób wspomóc w uzyskiwaniu różnego rodzaju pozwoleń, czy też usuwaniu barier formalno-prawnych, i to wspólnie z firmą ze Szczecina czyniliśmy. W związku z tym udało nam się termin oddania mieszkań do użytku znacząco przyspieszyć.
4: No dobrze, na czym to w praktyce polegało? No bo tak, z jednej strony mieliśmy bardzo mroźną zimę, więc zazwyczaj w tym czasie budowlanka stoi i ona była dosyć długa. Mieszkańcy mogą się zastanawiać, czy tam nie ma jakichś puszerek, czy ściany trzymają pion i tak dalej.
7: To sam proces realizacji robót przebiegał zgodnie z prawidłami sztuki budowlanej, natomiast my jako inwestor cały czas patrzyliśmy wykonawcy przysłowiowo na ręce, a ponadto no, sam wykonawca stwierdził na konferencji prasowej, że byliśmy wymagającym inwestorem i z odpowiedzialnością pełną podchodziliśmy jako inwestor do tego, żeby i jakość wykonania mieszkań była dobra, ale również, żeby cała organizacja budowy przebiegała w sposób jak najlepszy. I udało się to przyspieszenie właśnie uzyskać dzięki temu, że staraliśmy się być nawet ponad to, co umowa przewidywała, uczestniczyć w tym procesie wykonawczym, na radach budowy, czy też w momencie, kiedy pojawiały się różnego rodzaju trudności czy problemy, to nie zostawiliśmy firmę samą, tylko próbowaliśmy ich wspomóc w Gorzowie, czy w urzędach, czy uzyskać odpowiednie pozwolenie. Cieszy nas bardzo że udało się to zrobić, to znaczy przyspieszyć proces budowlany. I cieszą nas słowa też prezesa firmy, wykonawcy, który ma bogate już ponad 30-letnie doświadczenie i też w czasie konferencji stwierdził, że w gronie inwestorów, z którymi współpracował przez ostatnie lata, jesteśmy, jak powiem, w ścisłej trójce, jeżeli chodzi o współpracę. My też jesteśmy zadowoleni z wykonawcy, który na bieżąco reagował na wszystkie nasze uwagi czy te zapotrzebowania.
4: Dobra, to jest tak. Tam jest 97 mieszkań, tak?
7: Łącznie. 97 łącznie mieszkań.
4: Z czego większość to są te M2?
7: 11 mieszkań jednopokojowych, 71 dwupokojowych i 15 mieszkań trzypokojowych. I z tej łącznej puli 4 mieszkania zamierzamy przeznaczyć dla osób niepełnosprawnych.
4: Właśnie, kto ma największe szanse, kto właściwie może się ubiegać o takie mieszkanie? No bo słyszeliśmy, że wnioski napływają, ale kto ma największe szanse?
7: Wprowadziliśmy system punktowy. Za poszczególne kryteria będą przyznawane dodatkowe punkty. I te punkty wynikały z oczekiwań, czy to władz miasta, czy też mieszkańców, co do zapotrzebowania na określone grupy mieszkańców społeczne. Najwięcej punktów można uzyskać za rozliczanie się podatku w Gorzowie. Ponadto dodatkowe punkty można uzyskać za niepełnosprawność, za dzieci na utrzymaniu. Premiowane też będą osoby do 35 roku życia, jak również osoby, które są już w wieku starszym, powyżej 60 roku życia.
4: Czynsze, na jakim poziomie będą się kształtowały, to już wiadomo?
7: Tak. Wstępnie wiadomo, czynsz nie przekroczy kwoty 26 zł za metr kwadratowy. Nie przekroczy, dlatego że ostateczna stawka czynszu będzie znana po realizacji inwestycji. Zasada jest taka, im mniejszy koszt inwestycji, tym również mniejszy czynsz. Przypuszczam, że nieznacznie ta kwota trochę spadnie. Tu zaznaczam też, że te BES-y prowadzą inwestycje w takich dwóch formach. TBS może pobierać tak zwaną partycypację, czyli wkład własny do 30% kosztów budowy. To oznaczałoby w przypadku naszej inwestycji, że każdy mieszkaniec musiałby mieć ten wkład własny w wysokości około 100 tysięcy złotych, w zależności od wielkości mieszkania. My z tego zrezygnowaliśmy. Całą inwestycję prowadzimy bez udziału wkładu finansowego mieszkańców i aby się wprowadzić, nie trzeba wnosić tej partycypacji, wystarczy kwota kaucji w wysokości 12-miesięcznego czynszu.
4: Czy ten czynsz, bo tam mieszkania są mniej więcej 40 parę metrów, tak? Z grubsza?
7: Mieszkania są około 40 paru metrów, dokładnie od 25 metrów do 74 metrów.
4: Czyli miesięczny czynsz to około 900 zł.
7: Jeżeli podam przykładowe, jak w przypadku mieszkania 30-metrowego, jedna osoba, bo to jest kawalerka, czynsz to będzie wynosił około 790 zł plus 270 media. Media to oznacza ogrzewanie, ciepłowoda użytkowa, woda, śmieci, kanalizacja i tak dalej. Także łączny czynsz zamknie się w kwocie 1000, około, tak szacujemy, 100 zł. W przypadku mieszkania 40-metrowego, czyli takiego już dwupokojowego przy dwóch osobach, no to wtedy ta kwota będzie wynosiła około 1500 zł. I to już mówimy o wszystkich kosztach.
4: Miejsca parkingowe, garaże zapewnia się?
7: Zapewnione są dla mieszkańców miejsca parkingowe na wewnętrznym dziedzińcu i na jedno mieszkanie będzie przypadało jedno miejsce parkingowe. W mojej ocenie to jest zupełnie wystarczające, w związku z tym, że zabudowa na Zawarciu jest całkiem inna niż na Górczynie, nie ma tu wysokich bloków, zabudowa jest też taka mniej luźniejsza i też trzeba dodać, że ulica Przemysłowa też jest dobrze skomunikowana z pozostałą częścią miasta. Mamy od lat komunikację przy ulicy Grobla, jak również już, jak powiem, w kontekście nowych mieszkańców powróciła po wielu latach komunikacja miejska na ulicę Przemysłową i przystanek znajduje się dokładnie przy naszym nowym budynku.
4: No tak, to prawda. We wrześniu ma być koniec, więc co tam jeszcze zostało do zrobienia?
7: W tej chwili trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Już stan jest surowy, zamknięty. Część elewacji została zrobiona. Wewnątrz są instalowane wanny, umywalki w łazienkach, zlewo zmywaki w kuchni czy piekarniki elektryczne. Później będą montowane drzwi, no i też istotne jest, żeby też całe zagospodarowanie zewnętrzne budynku zostało również do września wykonane, czyli parkingi, chodniki, plac zabaw, czy też odpowiednio zagospodarowana zieleń.
4: Mhm. Czyli mieszkaniec, który będzie się tam wprowadzał, co zastanie na miejscu?
7: Mieszkaniec, który będzie się wprowadzał, będzie miał wymalowane ściany, na podłodze położone panele, grzejniki, wstawione oczywiście okna, drzwi, łazienkę już w pełni wyposażoną, dlatego że i położone kafelki w łazience, i wanna, i umywalka. Natomiast w kuchni również, czy w kuchni, czy w aneksie kuchennym, zlewozmywak z piekarnikiem elektrycznym i też wokół tego położone kafelki, płytki. Żeby zamieszkać, wystarczy będzie tak naprawdę mieć własne miejsce do spania w postaci materasa czy łóżka, no i też oczywiście wkręcić żarówkę, żeby było oświetlenie.
4: Jeżeli ktoś przejdzie przez to sito, to on tam będzie mógł sobie mieszkać właściwie do końca, tak?
7: Tak, formuła.
4: To nie jest jakiś wynajem czasowy.
7: Nie. Formuła jest taka TBS-u, że to jest najem instytucjonalny, bezpieczny najem. Naprawdę trzeba sobie zasłużyć, żeby stracić miejsce w TBS-ie. Umowę podpisujemy na 15 lat, przy czym po 15 latach one są dalej przedłużane. To nie jest tak, że po 15 latach kończy się umowa i dziękujemy najemcy. Jest to duża zaleta wobec mieszkań na prywatnym rynku. Ja od razu zaznaczam, że często jest takie porównanie naszych mieszkań do tych mieszkań we wspólnotach własnościowych czy spółdzielniach. Nie, to my jesteśmy innym rynkiem. Nas należy porównywać z wolnym rynkiem, jeżeli ktoś wynajmuje mieszkanie do osoby prywatnej. To jeżeli chodzi też o kwestie samej umowy najmu, prywatny właściciel tak de facto w każdej chwili może zmienić swoje plany życiowe i stwierdzić, że mieszkanie jest mu potrzebne i wypowiedzieć umowę. U nas nie jest to możliwe, również zgodnie z wieloma przepisami są najemcy chronieni. I tak samo często są porównywane stawki czynszu. To jest pewne zafałszowanie, jak nasze stawki czynszu się porównuje ze stawkami w spółdzielniach czy mieszkaniach własnościowych. Oczywiście, że jak ktoś ma mieszkanie na własność, to ta stawka czynszu jest niższa niż u nas, ale zapomina się o jednym, żeby mieć mieszkanie na własność, to trzeba najpierw wyłożyć kilkaset tysięcy złotych albo wziąć kredyt. I wtedy ten czynsz też jest odpowiednio niższy. U nas stawka czynszu obejmuje wszystko, koszty budowy, inwestycji i tak dalej. I najemcy tak naprawdę nic nie interesuje. Wystarczy, że wpłaci tylko kaucję w wysokości od około 10 do 20 tysięcy złotych i może spokojnie mieszkać.
4: To jest 97 mieszkań, ale już nieraz rozmawialiśmy, że tych potrzebujących kolejka to jest kilkaset rodzin. To oznacza, że no, co najwyżej część zostanie zaspokojona. Ale słyszymy, że na tym budynku nie skończy, tak? Po 20 latach GTB zaczął budować i prawdopodobnie będzie budował dalej.
7: Nie zamierzamy poprzestać. Moim celem jest, żeby kontynuować proces inwestycyjny. To jak 4 lata temu zostałem prezesem GTB-u, to też takie określiłem cele krótko-średnioterminowe. Celem właśnie średnioterminowym to było właśnie oddanie tego budynku do użytku, czyli realizacja inwestycji. I ten cel średnioterminowy długoterminowy właśnie, jak powiem, już realizujemy. Natomiast moim celem długoterminowym jest prowadzenie kolejnych inwestycji po to, żeby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe maksymalnie, jak się da, mieszkańców Gorzowa, ale też na tym terenie inwestycyjnym, który sobie z prezydentem razem ustaliliśmy, czyli Gorzowskie Zawarcie, okolicy ulicy Przemysłowej, żeby zmienić i strukturę mieszkaniową, oblicze osiedla zmienić, odnowić, ale również i strukturę społeczną, czyli przyciągnąć nowych mieszkańców do tej części dzielnicy. I w tym momencie, w tym roku kończymy proces inwestycyjny przy ulicy Przemysłowej Zielonej, ale rozpoczynamy nowy proces przy ulicy Grobla Zielona, tam gdzie mamy działkę przekazaną przez miasto. I w tym roku tworzymy koncepcję zagospodarowania terenu i będziemy przystępować chwilę po zakończeniu bieżącej inwestycji, przystępować do tworzenia dokumentacji projektowo-kosztowej.
4: Z tego co pamiętam, tamten budynek będzie trochę mniejszy, tak? Bardzo dziękuję za przyjście rozmowę. Przypomnę tylko, że gościem Tomasza Gierczaka, radnego województwa lubuskiego i prezesa GTBS.
7: Dziękuję bardzo, do widzenia.
6: SK Gorzów News.
1: Konrad Baranowski, witamy przy kolejnej naszej rozmowie. Dzisiaj będzie politycznie, lokalnie. Moim Państwa gościem jest były prezydent Gorzowa Tadeusz Jędrzejczak. Dzień dobry.
8: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu, witam Państwa.
1: Zacznę od tematu, o którym ostatnio dosyć głośno, czyli Filharmonia Gorzowska. No, wielu gorzowian pamięta to jako taką spuściznę, takie dziecko poza Słowianką, chyba drugie największe, które Pan po sobie zostawił. Do tego, co było w przeszłości, wrócimy. Na razie zajmijmy się teraźniejszością. Pilnych napraw wymaga budynek, tak naprawdę 200 tysięcy na dach, 600 tysięcy, żeby ogarnąć też komputer centralnego sterowania. Niedawno zresztą z panią dyrektor Pisarewicz rozmawiałem. Niech pan powie tak według pana opinii, czy uważa pan, że niektórym po prostu gdzieś kole po prostu ta filharmonia i specjalnie jest ona niedofinansowana, czy w ogóle przestać się finansować? Co zrobić z tą filharmonią? Bo nawet głupich, że tak użyję takiego słowa, 200 tysięcy z miasta chociażby nie da się wyciągnąć na remont dachu.
8: Wie pan, no to jest żałosne, o co pan mnie pyta, no ale my mamy taki poziom władzy. Bo to jest kwestia, wie pan, na jakim poziomie jest władza, jakie ma potrzeby i w ramach tych swoich potrzeb kształtuje politykę i decyzje. Dla mnie poziom kultury władzy, która w Gorzowie od kilkunastu lat jest pokazany na bulwarze tym plastikowym Januszem, który tam siedzi z dużym brzuchem i to jest właśnie te potrzeby, które są według władzy najważniejsze. Zapotrzebowanie na tego typu kulturę masową jest duże. No wiadomo, że kultura łatwa jest przyjmowana łatwo i ludzie z chęcią to robią. A co do filharmonii, tym ludziom nie jest potrzebna filharmonia. Zresztą filharmonia została w Gorzowie tak naprawdę sprowadzona na margines. Zrobiono z tego dom kultury, w którym występują artyści i państwo się chwalą, że wystąpił taki czy inny artysta, czy aktor, czy tam ktoś zagrał, czy cyganie zaśpiewali, czy zagrała orkiestra dęta. I są tam filharmonie zupełnie co innego. W innym celu była powoływana. Była to 16. filharmonia w kraju. Kto jeszcze pamięta, jakie osoby przyjeżdżały do Gorzowa z poparciem tej filharmonii, dlatego że uważano, zarówno Krzysztof Penderecki, jak i wiele innych poważnych person ze świata kultury polskiej, ale też i międzynarodowej, uważali, że jest to kolejny element polskiej kultury, która wzbogaca się o 16. filharmonię, że polska kultura muzyczna, że polska kultura artystyczna ma kolejne miejsce do tego, żeby się rozwijać, że będą mogli grać polscy muzycy, dyrygować polscy dyrygenci, będą mogli występować polscy soliści, a jednocześnie polscy kompozytorzy będą mieli swój konkurs, bo taki konkurs żeśmy rozpoczęli polskiej muzyki współczesnej i szliśmy w tym kierunku i to cieszyło się dużą popularnością, bo już mieliśmy niemal na wszystkich koncertach pełne sale, nagrywaliśmy płyty, otrzymywaliśmy liczne nagrody. Chcę przypomnieć, że Maksym Węgierow dyrygował Filharmonią Gorzowską z laureatką pierwszego miejsca z Korei, konkursu Wieniawskiego i tak dalej, można to wymienić. Tym ludziom nie jest to potrzebne, oni nie mają takich potrzeb, u nich największym wydarzeniem artystycznym jest wartownia i to im wystarczy. Jeżeli chodzi o obiekt, za ten obiekt, czyli za Filharmonię Gorzowską, dostaliśmy najwyższą nagrodę, jaką można było dostać w tym czasie w Polsce jako budynek użyteczności publicznej. On jest obiektem ekologicznym, ma na dachu trawę, jest przygotowany na różnego rodzaju sytuacje. No jest kwestia jego eksploatacji. Jeżeli jest właściwie eksploatowany, a dyrekcja i ludzie, którzy tym się zajmują, się na tym znają, a nie chodzą i nie opowiadają, kto ze znanych z pierwszych stron gazet popularnych czy z internetu, u nich akurat był i wystąpił, był, ludzie płakali, a zajmuje się tym, do czego został powołany, to takiej sytuacji nie może być. Takiej sytuacji, jak pan widzi, nie ma w innych obiektach, bo właściwie są zarządzane. Jakby to jest jakby sprawa pierwsza i sprawa druga, to nie są żadne środki finansowe i w ramach każdej jednej inwestycji co jakiś czas nie tylko wymagany jest przegląd, ale też i bieżące naprawy. Nie wiem, co tam się psuje i co nie działa, jak to było eksploatowane, bo rzadko chodzę do Filharmonii, bo nie ma tam programu artystycznego, na który warto często chodzić. Niemniej jednak, jeżeli taka sytuacja jest, no to jest po prostu hańba dla władzy, dla radnych, którzy najwięcej czasu poświęcają na układanie się i robienie układu gorzowskiego na różnego rodzaju sposoby poprzez różnego rodzaju wpływy, pieniądze i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli nie ma czasu na Filharmonię, to ją po prostu zamknąć, tak jak komuniści w Związku Radzieckim, zróbcie tam ten magazyny ze zbożem i postawcie swoich znajomych, kumpli, rodziny na straży. Od znajomych rolników pobierzcie opłaty za kapustę, sałatę i sobie to zróbcie, bo jeżeli wam to jest niepotrzebne, to powiedzcie tym mieszkańcom Gorzowa, to co wam jest w tym mieście potrzebne, skoro wam już nic nie jest potrzebne poza waszymi prywatnymi sprawami.
9: Chleba i igrzysk, prawda? No tylko, że te igrzyska też nie wygórowane.
8: Wszystko jest dla ludzi, tak? I ludziom jest potrzebna i Filharmonia, i teatr jest potrzebny. Wie pan, teatr nie chcą zamykać, bo dyrektor jest w porządku, jest kumpel, tak? Trzyma z platformą, jest w porządku. Teatr nie trzeba zamykać i magazynu ze zbożem nie trzeba robić, mimo że też trzeba dokładać. I to nie jest przedmiotem, nie jest problemem. Problemem jest to, co zrobił Jędrzejczak, bo to po prostu przerasta ich wyobrażenie i nie mogą nic takiego zrobić do tej pory. Już nie zrobią, bo nie są do tego zdolni, nie mają talentu. Ale wracają tutaj do tych naszych gorzowskich spraw. No to jest wstyd po prostu, wie pan, przed innymi miastami, przed innymi prezydentami, przed ludźmi, którzy się trochę tym samorządem zajmują, bo ludzie przecież czytają to wszystko. Dziennikarze są wystraszeni, nie chcą podskoczyć, że tak powiem, władzy politycznej, bo ich powywalają z redakcji. Wie pan, ludzie w Warszawie, Krakowie czy w innych miastach pokazują palcami na składy rad nadzorczych spółek w Gorzowie. Pokazują, jakie są związki, jakie są powiązania, co to ma służyć. I co jest najciekawsze? I ci ludzie, którzy decydują pieniądze w województwie, którym Wójcicki płaci poprzez rady nadzorcze, nie rewanżują mu się pieniędzmi na Filharmonię, wie pan. No to ja się pytam, panie Jacku, kolego, drogi prezydencie, to za co ty im płacisz? Skoro nie rewanżują się w żaden sposób, tylko za to, żeby mieć spokój na posiedzeniach rady miasta. To jest, wie pan, to jest żałosne, bo ten kraj gnije. Nikt na to nie reaguje. Gniją samorządy. To widzimy przecież i na Śląsku, i widzimy to w Opolu, i w Poznaniu, i w Gorzowie, i w Zielonej Górze. I tak można wymieniać po kolei. Przecież to, co się dzieje w województwie, jest dokładnym powtórzeniem tego, co do tej pory było, wbrew zapewnieniom wcześniejszym. No przecież ten kraj nie będzie funkcjonował. Ludzie się od tego odwracają. Ja dziwię się, znaczy ja się nie dziwię, bo ja tych ludzi znam, ale jeżeli przeciętny obywatel nie ukrywa swojej frustracji tym, co się dzieje w Polsce, poziomem intelektualnym i merytorycznym polityków, na dyskusję publiczną o tym, kto zasiada w Radzie Miasta, jakie opinie ludzie mają o władzach miasta w Gorzowie czy w Zielonej Górze, są po prostu nieprawdopodobne, niespotykane wcześniej, jeszcze przed kilkoma laty, i nikomu to nie przeszkadza. Nikt na to nie reaguje, wszyscy uważają, że ludzie sobie pogadają, a potem tak będą na nich głosowali. To jest prosta droga do rewolucji, bo to prowadzi do tego, że pewnego dnia ta masa krytyczna, która krytykuje to i się z tym nie zgadza, po prostu pójdzie, zagłosuje na Grzegorza Brauna. I to się tak, proszę pana, skończy, ale tak się samo skończy w Gorzowie. Innej drogi nie będzie. Prezydent Wójcicki już kandydować nie będzie mógł. W związku z tym będzie balotaż. Już jeden kandydat codziennie prowadzi kampanię wyborczą, pozostali przebierają nogami, ale ten układ, który jest, się nie utrzyma. W związku z tym trzeba mieć świadomość tego, że będzie day after. Będzie zawsze poniedziałek i w ten poniedziałek trzeba będzie się przygotować na to, że przyjdą nowi ludzie, którzy będą szukali uzasadnienia dla swojej krytyki. A to uzasadnienie znajdą w dokumentach, bo nie wszystko da się ukryć, nie o wszystkim będzie można powiedzieć. Nie wiedziałem, że mój pracownik najbliższy jest skazany wyrokiem sądowym. To takie opowieści przechodzą w Gorzowie.
9: Dokumenty giną.
8: Dokumenty giną, a za zaginięcie dokumentów jest też kodeks karny. W związku z tym ostrzegam wszystkich tych, którzy są przekonani o swojej bezkarności, że bezkarność się kończy. Kończy się era tego bezchołowia, który jest w tej chwili w kraju. Widać, jakie problemy mamy i co coraz większe z gospodarką, z finansami publicznymi. Na arenie międzynarodowej już nic nie znaczy, jesteśmy na całkowitym marginesie. Będziemy mieli coraz większe problemy z Ukrainą, ale tak samo będzie u nas wewnątrz Polski i tak samo będzie w samorządach.
9: No właśnie, o te samorządy jeszcze na chwilkę, za chwilę wrócimy do Filharmonii, ale teraz o te samorządy chcę zapytać. Głośno niedawno było o Krakowie, bo rzadko się zdarza, żeby referendum odwołujące prezydenta, nie radę, ale prezydenta, w tym przypadku było udane, chociażby ze względów frekwencyjnych, prawda? Czy jest pan sobie w stanie wyobrazić scenariusz, w którym do takiej sytuacji mogłoby dojść w Gorzowie?
8: No ja miałem referendum, ja byłem
9: aresztowany. Tak, ale czy teraz właśnie na przykład prezydent Wójcicki może
8: dostać? Trudno mi powiedzieć, nie znam nastroju w mieście, jakie one są. Widzę czasami w internecie, że dziennikarze są bardzo ostrożni w tym, ażeby nie wychylić się ponad 1 mm, żeby nie mieć na drugi dzień wypowiedzenia z pracy, czy to w mediach publicznych, czy w prasie, bo to wszystko jest jeden wielki układ, który tutaj rządzi. Więc ja byłem zdziwiony tym, że to referendum w Krakowie tak się zakończyło. Dlatego, że to się rzadko zdarza, a w dużych miastach w zasadzie się nie zdarza, więc trudno mi sobie wyobrazić, bo dawno w Krakowie nie byłem. Kiedyś przyjaźniłem się bardzo z Jackiem Majchrowskim, byłym prezydentem Krakowa przez długie lata. No więc to był styl inny. Kiedyś rozmawiałem z Jackiem, jak już Miszalski był wybrany, no to opowiadał mi, że to dzieją się różnego rodzaju rzeczy niepoważne. Już tutaj nie będę przypominał jakie, ale mówi, że to nie przystoi prezydentowi Krakowa, żeby takie historie miały miejsce. Łącznie tam z tatuażami na głowie, wie pan, historiami tam 5-literowymi i tak dalej. Więc nie. To nie. I myślę, że jest to też nauczka dla Donalda Tuska, ale efekt tego jest taki, że rozwiązał struktury premier na Małopolsce, tylko to niczego nie rozwiązuje. U nas też kiedyś rozwiązali struktury, jak pan widzi, ci co zostali, ci co byli przyczyną ich rozwiązania, dzisiaj są przy władzy i sobie dobrze w tym wszystkim radzą, a ci co byli niewinni są, czasami dostają stanowiska jeszcze jako zapłatę za to, że byli lojalni. I kończąc wątek referendów tego typu, ja jestem przeciwko temu, ażeby zmieniać wyniki demokratycznych wyborów poprzez referenda, bo przy tym rozdrganym społeczeństwu ilości i możliwości zatrudnienia różnego rodzaju firm PR-owskich, troli, nie troli i tak dalej, botów, jak się to teraz mówi, szereg innych rzeczy, każdego można załatwić. I o każdym ma powiedzieć wszystko i każdego można przekonać, żeby było zupełnie inaczej. Taką metodę Wójcicki i jego ekipa z biznesem, z częścią biznesu gorzowskiego przyjęli na mnie w 2014-2013 roku, wynajmując mieszkanie na 30 stycznia. I fala hejtu, która się na mnie wylewała w mediach i tak dalej, powtarzanie kłamstw były tak duże, że musiałem dokonywać tego wszystkiego. Tylko że publiczne pieniądze nie prowadziłem kampanii, w przeciwieństwie do wielu samorządowców, i uznałem, że to nie ma żadnego sensu. I kończąc wątek krakowski, w ogóle wątek tego typu, te wątki, które w Polsce mają miejsce, jest to przestroga. Jest to przestroga, dlatego że to nigdy nie pozostaje bez wpływu na to, obojętnie na wynik. Nigdy nie zostaje bez wpływu, dlatego że jednak te 20, 15, 18, ileś procent ludzi jest tym zainteresowanych i no w niedzielę jednak do urn wyborczych. Jest to przestroga dla władzy, ale ja nie wiem, czy Platforma w Polsce w ogóle ma jakieś, słucha jakikolwiek przestruch i czy oni w ogóle do nich coś dociera, że coś jest nie tak, wie pan. Bo ja panu powiem, kończąc ten wątek. Oni zaatakowali, myślę tu o prawicy, głównie Konfederacji, o PiS-ie, o tych biznesmenach, którzy byli przeciwko prezydentowi Krakowa. Oni wszystko zaatakowali wspólnym frontem w sposób jednoznaczny. On sam dawał ku temu przyczyny. Ale to nie może być tak, że w roku 2022 wybieramy władzę, a w roku 2024 opozycja, która przegrywa władzę, dokonuje zmian. No, tak nie może to funkcjonować i powinno się kadencję dokończyć. To mieszkańcy powinni dokonać oceny. Ale niektórzy, że tak powiem, to aż się człowiekowi ręce swędzą, żeby im właśnie to zrobić. Co do Gorzowa, nie wiem, jakie są nastroje, ale na pewno w Gorzowie ludzie, którzy się zajmują samorządem, gospodarką, którzy mają trochę poczucia takiego obywatelskiego, bo tam większość ludzi tym się nie zajmuje. Część biznesu po prostu czerpie z tego korzyści od kilkunastu lat z tego układu, który w Gorzowie został zawarty. Część osób na tym zrobiło kariery polityczne, a niektórzy po prostu biorą parę tysięcy miesięcznie i się z tego bardzo cieszą, nie, ale to jest droga do nikąd.
9: Tadeusz Jędrzejczak, były prezydent miasta Gorzowa, był moim państwa gościem. Dziękuję.
8: Dziękuję za zaproszenie, życzę państwu miłego wieczoru.
9: I Konrad Baranowski rozmowę prowadził. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
6: SK Gorzów News.
9: Konrad Baranowski, to jest nasza rozmowa, a dzisiaj będzie bardzo artystycznie. Moim państwa gościem jest dzisiaj pani Joanna Pisarewicz, dyrektorka Filharmonii Gorzowskiej. Dzień dobry.
10: Dzień dobry państwu, witam serdecznie.
9: Zacznę od miłych rzeczy. Będziemy tak troszkę dzisiaj lawirować między tymi dobrymi, troszkę gorszymi. Mam nadzieję, że skończymy dosyć pozytywnie, tak jak zaczynamy, ponieważ Filharmonia Gorzowska jako instytucja w tym roku obchodzi 15-lecie istnienia. W zasadzie już ta 15 rocznica minęła. No i właśnie, wiemy, że wyszliście, jak co roku zresztą, do Gorzowian, jakby z wydarzeniami, jakby tutaj przy okazji 15-lecia były koncerty między innymi w Parku Kopernika, no ale oczywiście w kilku innych lokalizacjach. Czy coś jeszcze na 15-lecie?
10: No tak naprawdę świętujemy cały rok. Przyjęliśmy sobie taką ideę, że oczywiście w okolicach urodzin wyjdziemy do mieszkańców i będziemy kontynuować koncerty w parkach, w przestrzeni miejskiej, ponieważ one dają nam dużo satysfakcji, ale też z racji takiego bardzo pozytywnego odbioru przez mieszkańców, ale też są możliwością spotkania się z państwem w takich niecodziennych okolicznościach. Czyli nie w sali koncertowej, która jeszcze część gorzowian w jakiś sposób blokuje i odstrasza, ale w zupełnie innej formule, w której muzycy mogą dla państwa zagrać, ale mogą też z państwem porozmawiać i jest zupełnie inny, bliższy kontakt. Takie spotkania naprawdę nas bardzo pozytywnie motywują, a drugą rzeczą, która bardzo pozytywnie tutaj nas zaskakuje, przekonują się często właśnie odbiorcy tego rodzaju spotkań i tego rodzaju wydarzeń, to przyjścia do Filharmonii. Czasami na pikniki chopinowskie na początek, a później na koncerty i to jest dla nas bardzo pozytywne doświadczenie i stąd kontynuacja. Natomiast świętujemy, jak już wspomniałam, cały sezon artystyczny. Wszystkie wydarzenia zostały w tym 15 sezonie artystycznym zaplanowane tak, żebyśmy mogli gościć znanych artystów, żeby ten program był bardzo różnorodny. Wyjątkowa edycja festiwalu za nami, musical już 10. Też pieczołowicie dobrany po to, żeby przyciągnąć jak największą grupę odbiorców. No i zakończenie sezonu, postanowiliśmy zakończyć sezon musicalem Bernsteina, Kandydem, który jest takim rzadko wykonywaną perełką, ponieważ jest to kompozycja rzadko wykonywaną perełką Bernsteina właśnie, kompozytora, który łączy klasykę z Broadwayem i w ten sposób chcieliśmy zaakcentować jeszcze taką większą otwartość i naszą różnorodność i przyciągnąć tych nieprzekonanych.
9: Zamknięcie sezonu, jeżeli dobrze pamiętam, 19 czerwca. Jeszcze na chwilę na pewno zahaczymy o ten temat. Jeszcze chwileczkę chcę zostać przy tych wyjściach na zewnątrz do ludzi, bo ja przynajmniej mam takie wrażenie, to akurat będzie bardzo subiektywnie, że to wydarzenie, no bo trzeba przyznać, że ono przyciąga tłumy. Zawsze, gdzie byście się nie pojawili, na którym osiedlu, parku. Ja mam wrażenie, że tu przychodzą też ludzie, którzy, to co pani wspomniała, nie chcą się dać zamknąć w tej sali koncertowej, no gdzie wiadomo, trzeba się jednak porządnie ubrać, gdzieś tam coś bardziej szykownego. Nie każdy ma na to czas, nie w każdego stylu to jest, natomiast do parku gdzieś koszulka na ramionczkach, prawda, i tak dalej, ale wciąż można sztuki wyższej trochę zaznać.
10: Ależ oczywiście repertuar też dobierany jest w taki sposób, żeby to były często aranżacje muzyki rozrywkowej, ale nie tylko. Taneczne melodie z całego świata również mogą nas wprowadzać w bardzo dobry nastrój. Ja obserwuję taką grupę osób, które przekonują się właśnie poprzez taki kontakt w trochę innym stylu z naszą muzyką, z muzykami naszej orkiestry, którzy jak raz doświadczą koncertu w naszej sali koncertowej, tego właśnie, jak pan wspomniał, w zamkniętej sali koncertowej z obowiązującymi pewnymi normami, to później do nas wracają. I to nie jest tak, że w tej muzyce należy doszukiwać się takiej klasycznej. Często wydaje się niektórym odbiorcom, że ona może być trudna. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby przyjść i dać się ponieść temu, tej atmosferze i tej muzyce, która wybrzmiewa w sali koncertowej rewelacyjnie, bo mamy bardzo dobrą akustykę.
9: Legendarna akustyka, doceniana w Polsce zresztą.
10: Dokładnie. Muzykę wykonywaną przez naszych muzyków w sposób naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I to potrafi przełamać, jak się przekonujemy, rozmawiając właśnie z osobami, które często przychodzą do nas po raz pierwszy, bo doświadczyły kontaktu z nami albo właśnie podczas takich wydarzeń plenerowych, albo podczas muzycznego raczkowania. I ta publiczność się odmładza i potrafią ci ludzie odnaleźć takie miejsce, w którym właśnie ta wybrzmiewająca muzyka na żywo. Bardzo często jest też tak, że nie do końca są świadomi ci odbiorcy, na co przychodzą tak stricte, ale dają się porwać właśnie tej atmosferze, tej muzyce wykonywanej przez często 50-70 muzyków na scenie i chcą wracać i chcą doświadczać tego coraz bardziej, a znam osoby, które jak dały się raz ponieść tej atmosferze i temu czasowi, w którym można naprawdę pozostawić cały trud minionego tygodnia za sobą i zrelaksować się, powracają ciekawi tego, co zaprezentujemy w kolejnym tygodniu.
9: No tak, jedni wykupują karnet na nie wiem, sezon swojej ulubionej drużyny sportowej, inni na sezon artystyczny, na przykład Filharmonii Gorzowskiej, tak, prawda? Każdy potrzebuje czegoś innego.
10: Mamy takich malomanów prawie 100, którzy regularnie uczestniczą w wydarzeniach, wybierają sobie w sezonie artystycznym albo wszystkie, albo większość koncertów i przychodzą regularnie.
9: Jest 1/4 sali, dobrze pamiętam?
10: To jest 1/5 sali.
9: 1/5, mhm. Chcę porozmawiać o budynku teraz, no bo tutaj w trakcie, jeżeli dobrze pamiętam, kwietniowej sesji Rady Miasta, czy marzec, kwiecień, kwietniowa chyba. No dosyć głośno wybrzmiało, że jest problem z budynkiem Filharmonii Gorzowskiej. Właśnie, świętujemy 15-lecie, ale jest ten zgrzyt, że gdzieś tam się pojawia wilgoć, że jest problem z centralnym sterowaniem w ogóle budynkiem, co jak rozumiem, i za chwilę do tego przejdziemy, jest takim kluczowym elementem, dzięki któremu to wszystko jakoś funkcjonuje. Co się dzieje z tym budynkiem? Co w tym momencie jest robione? Czy to jest na etapie pozyskiwania finansowania? Czy co tam właśnie się dzieje teraz?
10: Obiekt Filharmonii jest obiektem, którego utrzymanie kosztuje nas rocznie około 3 milionów, ponad 3 miliony. To jest obiekt nowoczesny, obiekt, który wymaga stałego nadzoru, realizowania wielu serwisów, ponieważ naszpikowany jest wieloma urządzeniami technicznymi, które pomagają nam zachowywać po pierwsze bezpieczeństwo na tym obiekcie, to jest dla mnie najbardziej istotne. Po drugie, tym obiektem zarządzać. Pamiętajmy, że w obiekcie magazynowane są instrumenty, wartościowe instrumenty, które wymagają odpowiednich warunków, jeżeli chodzi o wilgotność, temperaturę, tak żeby je przechowywać i żeby mogły nam jak najdłużej służyć. Więc mamy oczywiście windy, których trzeba przeglądów dokonywać stale, przeglądy obiektu, przeglądy budowlane obiektu i tak dalej. I każdy obiekt, właściciele domów czy innych nieruchomości wiedzą, że wymaga stałego doglądania. Jak tylko pojawiają się jakieś oznaki degradacji tego obiektu gdziekolwiek, to my staramy się o ten obiekt tak dbać, żeby nam wszystkim mógł jak najdłużej służyć. Od jakiegoś czasu, bo to wybrzmiało na sesji, pojawiły się takie symptomy przeciekania dachu w foyer. Foyer jest taką wizytówką i miejscem, w którym spotykamy się wszyscy przed koncertem i chcemy dbać o to, żeby no, w tym miejscu było jak najmniej oznak, czy to eksploatacji, czy zużywania się obiektu.
9: To jest taki efekt pierwszego wrażenia, dokładnie, jak ktoś pierwszy raz jest w obiekcie, prawda?
10: Tak. No i w tym momencie staramy się o środki dodatkowe z miasta, ponieważ koszt naprawy poszycia dachowego w tym miejscu, tak naprawdę to będzie po części modernizacja z racji tego, że trzeba tam zmienić system zamontowania czy wmontowania w to poszycie dachowe okien. No, wymaga nakładów w wysokości około 200 tysięcy. Instytucja takich środków nie posiada, stąd nasze starania i nasz apel do radnych i pana prezydenta, żeby wsparli nas tutaj w tej naprawie. To jest jedna rzecz, którą należy zrealizować niezwłocznie. Bardzo bym chciała, żeby to się wydarzyło w tym roku, żeby móc zahamować przeciekanie tego dachu i konieczność później prowadzenia napraw wewnątrz. Natomiast drugą rzeczą jest system do zarządzania obiektem. To prawda, ten system się wyeksploatował. Tak jak się eksploatują urządzenia techniczne wszelkie, firmy, które właśnie zakończyły realizację audytów na tym obiekcie, no, stwierdziły, że ten system i tak działał długo. 15 lat to jest czas, po którym tego rodzaju systemy tracą wsparcie i wymagają wymiany, a jest to niezwykle istotne, ponieważ taki system jest miejscem, z którego odbywa się zarządzanie zarówno ogrzewaniem obiektu, jak i sterowaniem wszelkimi wentylacjami, utrzymaniem poziomu wilgotności i bezpieczeństwa wewnątrz. Na ten moment, ponieważ część z tego systemu się totalnie wyłączyła, sterujemy tym systemem ręcznie. Wymaga to dużego zaangażowania ze strony pracowników technicznych, dokonywania przeglądów i sterowania ręcznie w każdym pomieszczeniu właśnie tym ogrzewaniem. Na szczęście sezon grzewczy się zakończył i robimy wszystko, żeby ta naprawa, ona może być długofalowa, po to, żeby nie wyłączać obiektu z eksploatacji czy części pomieszczeń. Musimy tę naprawę zrealizować tak, żeby to było najmniej inwazyjne, bo cały czas życie w instytucji się toczy z małą przerwą w okresie letnim, gdzie możemy wyjść na zewnątrz z piknikami chopinowskimi, ale tak naprawdę 30 dni w miesiącu w Filharmonii codziennie coś się dzieje, więc trzeba tutaj logistycznie dobrze zaplanować tą wymianę. Zaczniemy na pewno od naprawy tej części, która zajmuje się ogrzewaniem, później wentylacjami. I mam nadzieję, że system posłuży nam kolejne 15, być może troszkę dłużej lat.
9: Jakie to są koszty?
10: To są koszty rzędu, aktualnie kosztorysujemy jeszcze i rozpatrujemy różne możliwości, bo to nie jest prosty temat. Około 400 tysięcy naprawa. No w tym roku może uda nam się zrealizować, mam nadzieję, tą jedną część związaną z ogrzewaniem. Szacujemy jeszcze, ale w okolicach 200 tysięcy to będzie koszt na ten rok i druga część w przyszłym roku.
9: Jeszcze jedno wydarzenie kulturalne, o które już chciałbym zapytać. Październik zazwyczaj, festiwal Killara. Były obawy, właśnie a propos tego tematu finansowego, który już wcześniej poruszyliśmy, ale były obawy, czy on nie będzie zagrożony, ale tu już zdradzę Państwu tajemnicę, że przed rozmową pani dyrektor mi trochę zdradziła tajemnicę, że raczej zagrożony nie jest. Potwierdźmy to.
10: To prawda, festiwal 13 już, więc niemal równo z naszym rozpoczęciem działalności 2 lata po wystartował. Myślę, że jest już swego rodzaju marką i jest coraz bardziej rozpoznawalny i przyciąga odbiorców nie tylko z Gorzowa, ale gościmy często grupy również z Poznania czy ze Szczecina. Staramy się, żeby festiwal nabrał wymiaru takiego święta i czegoś bardzo wyjątkowego, co nas będzie wyróżniało na tej mapie kulturalnej Polski. I przed nami bardzo ciekawa edycja festiwalu między estetykami. Tak jak zapowiedzieliśmy 2 lata temu, staramy się trochę zmienić i przekierować na trochę inne tory ten festiwal, ponieważ wcześniej muzyka współczesna była, znajdowała się w programie festiwalu przede wszystkim. I kolejny festiwal między estetykami ma za zadanie zderzać znowu coś, co było wcześniej.
9: Połączyć te formy gdzieś.
10: Zapowiem tylko, że z bardzo ciekawym projektem na naszej scenie zagości Adam Wałdych.
9: Pani Joanna Pisarewicz, dyrektorka Filharmonii Gorzowskiej, była moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
10: Dziękuję serdecznie.
9: I Konrad Baranowski rozmowę prowadził. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Konrad Baranowski rozmowę prowadził. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
0: I po reklamie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w

0: i od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.

A żadne z nich nie. Na głupie dziwi, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam się w łzach. Chcesz to ból?

0: son.
1: SK Gorzów.
2: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
3: Ja widziałem, jak wychodzi.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.